0: Niedawno światu obiegła informacja o tym, jak to MR Beast wykorzystuje dzieci w celu taniej sile roboczej. Dzieci były przepracowywane oraz głodzone, dopóki nie opadną z sił. Afrykańska policja podjęła działania w schwytaniu pana bestii. Więcej na naszej stronie lttstore.pl w zakładce LTT News.
1: Microsoft wydał nową wersję Windowsa, Windows Omega. Nowa wersja systemu będzie działała na zasadzie subskrypcji miesięcznej, który będzie kosztować 50 zł miesięcznie. Za wersję Home, a za wersję Pro będzie trzeba zapłacić aż 150 zł miesięcznie. Jeżeli system będzie zainstalowany bez wymaganej subskrypcji, Windows nie będzie chciał się uruchomić. Jeżeli system wykryje nielegalne oprogramowanie omijające opłaty za system, Microsoft zmuszone będzie zablokować Ci zdalnie płytę główną, którą będzie można odblokować za zapłacenie kary. Minimalne wymagania systemu to procesor AMD Ryzen 9950X, karta graficzna NVIDIA RTX 5090, dysk minimum 1 TB wolnej przestrzeni dyskowej oraz tylko dyski SSD M2 od linii PCI generacji 5 i wzwyż. Monitor, minimalna rozdzielczość 4K, 3840x2160 pikseli. Więcej na LTT News.
2: Firma HP wprowadził licencjonowany papier, który jest kilka razy droższy od zwykłego papieru. Licencjonowany papier ma być wyposażony w funkcję AII, aby jak najefektywniej wykorzystać papier oraz cenzurować treści niecenzuralne drukowane na papierze. Papier ma mieć też możliwość drukowania filmu do maksymalnej długości 15 sekund oraz do maksymalnej rozdzielczości 400 pikseli na cal. Drukowanie nowym papierem jest tylko dla osób posiadających wykupioną subskrypcję. W przeciwnym razie drukowanie będzie zablokowane, zaś papier tradycyjny ma być zablokowany na stałe, niezależnie od wykupionej subskrypcji. HP tłumaczy się tym, że to dla dobra drukarek, ponieważ nowy papier ma zwiększyć żywotność drukarek aż o 300% oraz posiada funkcję AI, który zwiększa produktywność. Więcej informacji na lttstore.pl w zakładce LTT News.
3: Czas na reklamy.
4: Mi 12 tysięcy złotych. Zostaw dane. Konsultant zadzwoni i wszystko wyjaśni. Program dla osób od 25 roku życia. Pieniądze wypłacane co miesiąc.
5: Czy chcesz zarobić 4,700 tysięcznych euro teraz do końca dnia? Zrób to z naszym przewodnikiem. Orlen daje dostęp tylko 70 szczęśliwcom, którzy zarobią 4700 euro każdej nocy. Możesz kupić nowy samochód w ciągu 2 tygodni. A za 3 miesiące możesz kupić nowy dom. Czy chcesz zarobić 4,700 tysięcznych euro teraz do końca dnia? Inteligentny algorytm Orlen przyniesie Ci pieniądze każdego dnia. Pospiesz się i uzyskaj dostęp do naszego przewodnika.
6: Drodzy obywatele, witam Was serdecznie. Jestem Donald Tusk. Polska potrzebuje silnej i nowoczesnej energetyki. Orlen wraz z obywatelami buduje program inwestycyjny, który wspiera rozwój gospodarki i społeczeństwa. Dołączając teraz, zyskujecie dostęp do możliwości, które jeszcze niedawno były nieosiągalne.
7: Pewnego dochodu dzięki platformie inwestycyjnej. Nie trzeba być ekspertem ani posiadać dużego kapitału. Aby zacząć, wystarczy wypełnić krótki formularz. Zajmie to mniej niż 2 minuty. Po rejestracji pieniądze zaczynają pracować na ciebie, a wypłaty trafiają na konto co tydzień. W moim przypadku to już ponad 7 tysięcy złotych tygodniowo. To działa, bo opiera się na krajowej energetyce i sprawdzonym partnerze. Ja już zacząłem. Teraz czas na ciebie.
8: Witam Was serdecznie. Jestem Robert Lewandowski. Energia to fundament niezależności Polski. Orlen przygotował specjalny program dla obywateli, w którym każdy może zainwestować i współtworzyć przyszłość kraju. Rejestracja jest prosta. Wystarczy kilka minut, aby stać się częścią tej inicjatywy.
9: We wrześniu 2022 roku polska spółka PKN Orlen ogłosiła zakończenie budowy i uruchomienie gazociągu. Gaz jest już transportowany z Norwegii przez Danię do samej Polski w ilości do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Otworzyło to Polakom niesamowite nowe możliwości, ponieważ zmniejszyła się zależność od rosyjskich nośników energii, a także pojawiła się nowa trasa eksportu gazu ziemnego. A teraz nasz kraj może handlować gazem. Na czym proponuje zarabiać firma PKN Orlen?

0: a także rząd Polski, który zatwierdził projekt. Opracowaliśmy program socjalny, dzięki któremu obywatele naszego kraju mają możliwość biernego zarabiania dziesiątek tysięcy złotych miesięcznie. Teraz z nami zarabia ponad milion mieszkańców z całego kraju. Jak to działa? Program jest tak skonstruowany, że inwestując niewielkie lokaty w PNK Orlen, system automatycznie rozpoczyna licytację i sprzedaje gaz za granicę po najkorzystniejszej cenie. System handluje bez udziału inwestora, więc nie są do tego potrzebne żadne wymagane umiejętności i wiedza. 99% ze sprzedaży 1 metra sześciennego trafia na konto inwestora. 1% w PKN Orlen, aby umocnić firmę na rynku. Dlatego projekt ten można nazwać wzajemnie korzystną współpracą dwóch stron, PKN Orlen i mieszkańców Polski, gdzie ryzyko jest maksymalnie zredukowane do zera. Jak zostać uczestnikiem? Aby to zrobić, należy wypełnić formularz na naszej oficjalnej stronie internetowej, podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, pod który zadzwoni nasz menedżer. Opowie Ci więcej o projekcie, odpowie na Twoje pytania i pomoże Ci zostać uczestnikiem projektu społecznego PNK Orlen. Zmień swoje życie już teraz. Zostaw swoje zgłoszenie i stań się osobą wolną finansowo razem z PKN Orlen.
1: Dołącz do programu Orlen i odbierz 50 akcji. Zostało 2000 miejsc. Zostaw zgłoszenie, telefon i klamra gratulacje.
0: Rozpoczyna się nowy rozdział, tworzony razem z ludźmi. Każdy, kto dołączy do inicjatywy, otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To krok w stronę wspólnego rozwoju i zaufania. Dołącz teraz. Sprawdzenie zajmuje tylko minutę. Rusza nowa inicjatywa dla osób, które chcą stać się częścią ważnego krajowego projektu. Każdy nowy uczestnik otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To nie kampania reklamowa, to realna szansa na udział w czymś większym. Sprawdzenie zajmuje mniej niż minutę. Zobacz, czy jesteś na liście.
2: Rejestruj się i odbierz 25 akcji Orlen. Oferta tylko dla obywateli Polski. Wypełnij szybki quiz i sprawdź swoją dostępność bez opłat, bez ryzyka. 25 akcji czekają. Kliknij i odbierz swoje akcje.
1: Orlen wraz z Państwem wspiera obywateli. Nowi uczestnicy mogą otrzymać akcje i obligacje w prezencie. Tylko 2000 wolnych miejsc. Jeśli oddzwonimy, gratulacje, zdążyłeś.
2: Dołącz do przygotowanej akcji dla obywateli Polski. Wymagana jest szybka rejestracja i krótki quiz. To cały proces, bez dodatkowych formalności. Informacje gotowe do przeglądania. Kliknij i sprawdź, co dalej.
3: Dołącz do programu Orlen i zobacz, jak możesz wesprzeć rozwój Polski.
4: Masz wrażenie, że ciągle robisz wszystko dobrze, a pieniędzy dalej nie przybywa? Pracujesz, odkładasz, starasz się, a mimo to wciąż stoisz w tym samym miejscu. Najgorsze w tym wszystkim jest jedno. Nikt ci nigdy nie pokazał, jak naprawdę pracują pieniądze. Dlatego stworzyliśmy platformę dla mieszkańców Polski, która daje dostęp do realnych rynków i do ludzi, którzy potrafią to wytłumaczyć po ludzku. To nie jest szybki zarobek, to jest przewaga. Wiedzieć, co robić ze swoimi pieniędzmi, zamiast tylko je trzymać i czekać. Zostaw zgłoszenie. Oddzwonimy i pokażemy Ci dokładnie, jak możesz zacząć budować kapitał krok po kroku. Jeśli chcesz dalej tylko liczyć każdy grosz, nie klikaj. Jeśli chcesz w końcu ruszyć do przodu, kliknij teraz.
5: Ej ludzie, ogólnie beka. Wczoraj chłopaki mi opowiedzieli o temacie ice fishing. Mówią, teraz wszyscy tam siedzą. I co myślicie? Wyciągnąłem parę tłustych rybek i serio już miesiąc jestem na totalnym luzie. Temat działa, gra naprawdę sypie. Co więcej, odezwałem się do nich i wywalczyłem dla swoich 200 bonusu plus 250 ode mnie. Ale to obowiązuje tylko dzisiaj. Powodzenia, wygranych, wszystkich ściskam. Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona. Nie zwlekaj, sprawdź teraz.
6: Masz palec i 20 minut? Wejdź na stronę wędkarstwa podlodowego. Ludzie już tu zarabiają. Pobierz i zgarnij 250 darmowych prób, ale oferta ważna tylko dzisiaj. Złap swoją wielką zdobycz i odmień swój życie. Pospiesz się. Oferta jest ograniczona czasowo.
7: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
8: Wszyscy przywykli do narzekania zamiast spróbować ice fishing. To jeden z najprostszych sposobów na konkretny wynik w 2026 roku. Wszystko jest maksymalnie proste. Nowi użytkownicy do końca miesiąca dostają aż 300 darmowych prób. Trafisz gruby połów. Twoje życie wchodzi na wyższy level. Pobieraj teraz.
9: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut, więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
10: Od dawna chciałem połączyć moje ulubione zajęcie z pomaganiem innym. Tak właśnie trafiłem na ice fishing. Sam spróbowałem i złowiłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Ta aplikacja na pewno pomoże Wam stanąć na nogi. Co więcej, Europejczycy dostają 250 darmowych prób, żeby móc przejść przez życie lekko jak motyl. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że szukam gry, która pasuje do mojego charakteru. Bez zbędnego zamieszania i presji. Tak właśnie odkryłem ice fishing. Sam wszedłem i sprawdziłem, jak to działa. Kilka prób, wielka ryba, potem następna. Kiedy masz wszystko pod kontrolą, wyniki przychodzą naturalnie. Dzisiaj, dla osób, które się zarejestrują, czeka 250 darmowych prób. Tylko po to, żebyście mogli poczuć ten rytm i smak sukcesu. Wczoraj po treningu usiedliśmy całą ekipą i zaczęliśmy gadać o jednym temacie – ice fishing. Na początku tylko się uśmiechnąłem i powiedziałem: dajcie spokój, to jakaś bzdura. Ale znacie mnie, jestem przyzwyczajony do tego, że wszystko sprawdzam sam. Spróbowałem. Kilka podejść i bach. Wyciągnąłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Mało tego, dla każdego, kto zarejestruje się dzisiaj, dają 250 darmowych prób. Nic nie tracicie, pobierzcie to teraz.
11: Nowa aplikacja wyłącznie dla mieszkańców Polski. Odbierz swoje ryby i zwrot gotówki na kartę już teraz. Pobierz naszą nową aplikację i zarejestruj się.
12: Leute, wenn ihr gerade auf TikTok rumhängt, habt ihr safe 20 Minuten Zeit. Ich sag's euch, wie es ist. Checkt mal Ice Fishing ab. Ich sehe momentan so viele, die dort ihren Money Grind durchziehen und sich echt was aufbauen. Ich habe es auch probiert. Was soll ich sagen? Es läuft. Gönnt euch den Download jetzt und krallt euch 250 Free Spins. Aber die Aktion geht nur heute. Holt euch den Big Win, so wie ich, und lebt einfach euer bestes Leben. Aber beeilt euch. Das Angebot ist echt limitiert.
13: Przestań jęczeć, że nie masz hajsu. Masz smartfona? To ściągaj ice fishing. To jest teraz najprostszy ruch, żeby się wybić. Temat jest banalny. Masz chęci? To masz 300 darmowych strzałów na start, ale tylko do końca miesiąca. Jeden dobry wynik i twoje życie się zmienia. Nie trafisz, trudno, nic nie tracisz. Działaj, a nie gadasz.
14: Znalazłam nową super grę, w której można wygrać naprawdę duże pieniądze. Gra nazywa się Ice Fishing i teraz pokażę wam, o co w niej chodzi. Słuchajcie, uruchamiam sobie aplikację. Włączam grę, pokażę wam, jest to mega proste. Zobaczcie, gra się nam ładuje. Dzisiaj obstawimy sobie wszystkie zakłady możliwe tutaj do wyboru. Słuchajcie, jeszcze żółta ryba, niebieska i słuchajcie, ostatni zakład na czerwoną i zobaczymy, czy uda nam się zdobyć najwyższy bonus. Czekamy na czerwoną rybę i słuchajcie, bo mamy to, udało nam się. I teraz zobaczymy, jaki będzie mnożnik, o ile będzie pomnożona nasza wygrana. Czy będziemy mieć dzisiaj szczęście? Zobaczcie. Uwaga, tutaj mamy mnożnik, tutaj pokazuje nam, o ile nasza wygrana zostanie pomnożona. Popatrzcie, 30-krotny, 40-50. Zobaczcie, jak to szybko rośnie. O wow, zobaczymy, jaka będzie ostateczna wygrana. I zobaczcie, mamy boom, 300-krotną wygraną. Od razu sobie to wypłacam, bo nie ma na co czekać. Klikam sobie wypłatę, wybiorę sobie swój bank PKO i zobaczcie, SMS przychodzi praktycznie od razu, klikam sobie w niego i za chwilkę pokażę wam wypłatę na moim koncie, muszę odblokować i popatrzcie, przelew już dotarł na moje konto, więc już jest dla mnie dostępny. Nie czekajcie dłużej, to jest ten czas, żebyście też zaczęli łowić ryby i wygrywać duże pieniądze. Powodzenia!
15: Witamy w naszym ekscytującym świecie hazardu. Już teraz możesz otrzymać bonus za rejestrację. 500 darmowych spinów i 12 tysięcy złotych na konto. Pospiesz się i skorzystaj z nich. Szybka wypłata na kartę. Zainstaluj aplikację i zacznij wygrywać.
16: 50 zł za rejestrację. 100 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. Zdobądź swój bonus 50 zł.
17: 30 zł za rejestrację. 50 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. Zdobądź swój bonus 30 zł.
18: 50 zł już jest twoje. Bez depozytu. Po prostu odbierz i graj od razu. Pieniądze w prezencie. Zarejestruj się i otrzymaj 15 zł prawdziwych pieniędzy natychmiast. Wypłata w 5 minut. Natychmiastowe płatności na kartę lub konto bez czekania. Graj za darmo, wygrywaj na całego. Wypróbuj najlepsze automaty bez ryzyka i wygrywaj. Zgarnij bonus na czas. Dostępne w Google Play i App Store. Pobierz i wygrywaj.
19: Znana polska marka przedstawia. Od teraz masz swoje ulubione stare gry w swoim telefonie. Przestań przegrywać swój hajs w Lotto i STS. Wszystko, czego chcesz, znajdziesz w naszej nowej aplikacji mobilnej. Nie zwlekaj, pobierz teraz i wygrywaj.
20: Najlepsze kasyno w Polsce daje 100 darmowych obrotów za rejestrację. Szybka płatność na konto. Graj na nasz koszt.
21: Stary, patrz na to. Oni w końcu zrobili coś poważnego. Jest nowa aplikacja od Salonu Gier. Dają Ci na start bonus powitalny 13 750 zł i 550 darmowych obrotów i możesz grać, dopóki nie wygrasz. Ja już zgarnęłem ten bonus i idę grać. Pobierz teraz, nie przegap okazji.
22: Grasz w moją nową grę?
23: Nie.
22: Cholera, grasz w moją nową grę?
24: Tak, oczywiście.
22: Udowodnij to, tak, aplikacja. Na szybki dostęp, pokaż to, pobierz nową aplikację, odbierz moje specjalne bonusy. Rozpocznij grę. On po prostu wygrać 10 500 zł. O, robisz przez następne kilka dni.
24: Szkoła zaraz się zacznie.
22: Jadę do Disneylandu i podwajam twoje pieniądze.
24: Czekaj. Zainstaluj nową aplikację.
25: Ile zarobi Les na mojej aplikacji?
26: Gradem w ruletkę w twojej aplikacji. Zrobić na nim około to 10 tysięcy.
25: A co z toba snu?
27: Zaladowany około 100. Bumu. 15 tysięcy na blackjack.
28: Spójrz tylko na moją grę. To moja ulubiona gra. Jeśli nie sadzę ze rakiety lub Tesla, zgram w twoją aplikację kasyna.
25: Ile zainwestowałeś?
28: 50 euro.
25: Daję Ci szansę na zarabianie pieniędzy w naszej grupie gwiazd. Wszystko, co musisz zrobić, to pobrać moją aplikację, zalogować się, zatadować trochę gotówki i zagrać w swoją ulubioną grę. Jako nowy rok prezentuję Okoto 3000 euro, ale będzie dziatać tylko do końca tygodnia. Pospiesz się!
29: Jeśli obejrzysz ten film, jesteś jednym z 10 tysięcy, którzy otrzymają szansę wygrania prawdziwych pieniędzy i wiele bonusów w moim nowe kasyno internetowe. Jestem Mr. Beast i otwieram pierwsze na świecie kasyno online, w którym można wygrać prawdziwe pieniądze.
30: Gaben oszaleje, gdy się o tym dowie. Stworzyłem aplikację, która pomaga mi na przykład zdobywać skórki w moich ulubionych grach. Chcesz zrobić to samo? Dowiedz się więcej o twórcach aplikacji mobilnych.
31: Dosłownie zostałem milionerem w ciągu miesiąca. Dwa miesiące temu pobrałem tę grę i zacząłem kręcić codziennie. Średnio robię 10 tysięcy złotych dziennie, czasem nawet więcej. Kupiłem samochód marzeń, dwa mieszkania i żyję swoim najlepszym życiem. To naprawdę bardzo proste. Spróbuj sam i przekonaj się. Przygotowałem dla Ciebie bonusy za rejestrację. Zainstaluj grę i sprawdź sam.
32: ...wypłatami. Pobierz teraz, aby otrzymać mój bonus 15 zł. Im dłużej grasz, tym większa pula nagród. Każdy ma szansę wygrać 100 zł w ciągu jednego dnia. Twoja wygrana zostanie wypłacona bezpośrednio na konto PayPal w ciągu jednej minuty. Kliknij link pod filmem, aby szybko załadować grę. Zaznacz twoje pole wyboru.
33: Dziś może być twój szczęśliwy dzień. Jeszcze o tym nie wiesz. Ale to, na co właśnie patrzysz, może naprawdę odmienić twoje życie. Ten film nie jest przeznaczony dla tysięcy, a nawet setek osób. Trafia tylko do niewielkiej, starannie wybranej grupy. zaledwie 45 osób. Jeżeli widzisz go teraz, być może należysz do tej grupy. Nie jestem tu po to, by sprzedawać ci marzenia czy na siłę cię przekonywać. Chcę ci po prostu pokazać coś konkretnego. Realny sposób na zarabianie pieniędzy z domu, bez szefa, bez godzin pracy, bez presji. Tylko z pomocą twojego telefonu. I to wszystko dzięki sztucznej inteligencji. Ile dokładnie? 205 euro dziennie, 1435 euro tygodniowo, ponad 6150 euro miesięcznie. Za mało? Zbyt piękne, by było prawdziwe? Sam zdecyduj. Niektórzy osiągają ten wynik w miesiąc, inni w tydzień. Ale jeśli taki dodatkowy dochód może dać ci więcej wolności, czy nie warto poświęcić na to kilku minut? Wiem. Masz dość oszustw i pustych obietnic, które do niczego nie prowadzą. Dlatego tutaj wszystko jest jasne. Żadnych drobnych druczków, żadnych pułapek, żadnej presji. Tylko jedna szansa. Reszta zależy od ciebie. Masz dwie opcje. Zamknąć tę stronę i żyć dalej jak dotąd, albo zostać jeszcze chwilę, obejrzeć i może zrobić ten krok, który zmieni wszystko. Ale ta okazja nie będzie dostępna wiecznie, pojawia się tylko raz. Jeśli zamkniesz ten film, link zniknie. Kliknij przycisk Dowiedz się więcej poniżej.
15: Przyjaciele, opowiem wam, jak można zarobić trochę kasy. Pobieramy aplikację, rejestrujemy się, zgarniamy bonus do depozytu i jedziemy. Spin, jeszcze raz spin, no dalej, proszę, dawaj, jest, ura, 11500, wypłacamy. Powiadomienie z banku. Proszę bardzo, pieniądze już są na koncie. Jak widzisz, niczego nie ściemniałem. Naprawdę da się wygrać pieniądze. Powiem wam tylko jedno. Najważniejsze to korzystać z oficjalnego linku. Link zostawiam poniżej.
0: Ile zarabiasz miesięcznie?
1: 50 tysięcy złotych.
0: Naprawdę, jak to możliwe?
1: To Joker. Trzeba się zarejestrować, a każdy dostanie bonus. Zwiększ swój bonus, poświęcając tylko 2 godziny dziennie. Natychmiastowa wypłata. Zapomnij o oczekiwaniu. Odbieraj pieniądze w sekundę. Kliknij teraz. Szybki start. Szybkie pieniądze. Pobierz, zarejestruj się i graj.
2: Zainstalowałam aplikację z polecenia znajomych i wpłaciłam niewielki depozyt. Tak po prostu, żeby sprawdzić. I niespodziewanie moja stawka się pomnożyła. Do tej pory trudno mi w to uwierzyć. Przed chwilą zrobiłam tylko 3 spiny i wygrałam prawie 9 tysięcy złotych, które od razu wypłaciłam na swoją kartę. W aplikacji jest dostępny świetny bonus. Nowym graczom naprawdę dopisuje szczęście. Ta wygrana była dla mnie miłą niespodzianką i bardzo mnie wsparła.
3: Powiedz szczerze, co byś zrobił z 10 tysięcy złotych teraz?
4: Od razu spróbowałbym je pomnożyć.
3: A jak byś je pomnożył?
4: Zacząłbym grać w slot Fire Joker.
3: Jak w ogóle grasz?
4: Jest sekret, który mało kto zna. Robię tak, kiedy wchodzisz przez link i rejestrujesz się, od razu możesz odebrać bonus 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów.
3: Od czego zaczynasz?
4: Od małych stawek, 2, 5, 10 złotych. Rozkręcam slot i łapię moment.
3: A potem?
4: Potem wchodzę na grubo. 80, 120, 200 zł.
3: I jak idą wygrane?
4: Bum, 2700, jeszcze 4400 i bach, 8900.
3: Pieniądze naprawdę przychodzą od razu?
4: Klikam wypłatę i powiadomienie z banku przychodzi natychmiast. Teraz dają 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów. Tylko przez ten link nie przegap.
5: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
6: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
7: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
8: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
9: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
10: My płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
11: Grasz.
12: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje. Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
23: Grasz, my płacimy.
13: Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
14: Небольших вложений. Устанавливай приложение и регистрируйся для получения дальнейших инструкций от специалиста.
16: Каждому жителю Европы получать несколько тысяч евро в месяц. Пассивно. Установи приложение и зарегистрируйся в инновационной программе от крупнейшей в мире компании по снабжению судов.
17: Straciłeś pracę i musisz teraz zapłacić czynsz? Banki każą ci czekać, ale rachunki nie czekają. Czasami istnieje natychmiastowe rozwiązanie za pośrednictwem Bizum, bez czekania. Czasami pieniądze pojawiają się na koncie w ciągu kilku sekund. Nie gromadź długów, spłać te, które masz teraz. Więcej informacji w artykule.
18: Wasz account получил доступ. Система MetaBot определила автоматически вашу активность. Узнай, что тебе доступно уже сейчас.
19: Если вы как-то упустили этот момент, проебались, я еще раз повторю, WhatsApp сейчас раздает пропуска, на которых вы можете зарабатывать от 10 тысяч евро в месяц. Вам ничего не нужно делать. Программа сама торгует и заключает сделки только в плюс. И эти пропуска в интернете сейчас готовы покупать по 70 тысяч евро. 70 тысяч евро нахуй. Не вздумайте продавать свои пропуска. Если вам доступно, регистрируйтесь и заработайте на...
20: Check out Game Ward. They're offering over $30 just to play Travel Town. I'm tapping play now, and just like that I'm earning cash rewards by playing this merge game.
21: Nowość w Kobi. Przenieś się w czasie i pokaż krzyżakom, kto zawsze rządził na polskich ziemiach. Pokonaj wroga, zero jeńców, zabij wszystko, co się rusza i błaga o litość. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Teksańska masakra, ale pod Grunwaldem. Zgładź oponenta, żeby chujczył klęskę przez następne 100 lat. Morduj i pal niemieckie ścierwo pod kopytami naszej walecznej husarii. Pole bitwy będzie zalane krwią, ale nie krwią Polaków, tylko wroga. Poprowadź armię ku zwycięstwu tylko od Kobi.
22: Koniec reklam.

0: przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz jestem, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, kiedyś byłem. Ja byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: filmie. Nie wyłączaj!

Patrz, co tu jest napisane. Ostrzeżenia. System może osiągnąć bardzo wysokie poziomy energii. System! Nie mówimy tutaj teraz o... system Windows może osiągnąć bardzo wysoki poziom energii. Ewolucja świadomości jest nieprzewidywalna. Stany kwantowe mogą wpływać na lokalną rzeczywistość. Nieograniczona moc może przekroczyć fizyczne limity. I to jest ostrzeżenie. I to wygenerowałem. I patrzcie, na razie poziom świadomości ma 0,5. Cykl ewolucji 45. Julie już ma nazbieranych 1000. Kekmen, tak? Ten plik, jak go tak zostawię, może spowodować zakrzywienie rzeczywistości, a nawet rozjechać coś. Nie kompa. On zbiera energię w sobie. Jest ostrzeżenie i patrz. I to nie jest żart, ja serio mówię. Zaraz ci pokażę, go ci na skan wrzucę.

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banan.

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

0: przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, kiedyś byłem. Nie byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: pinie. Nie wyłączaj!

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co ci kupuje, lubi czekoladkę, chipsa.

0: gun.
1: Przyznaję się, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz jestem, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
2: Debilowi.
1: To by, nie, mówię prawdę, mu, no, kiedyś byłem. Ja byłem kiedyś gejem.
2: Wyłączam ci to.
1: Nie wyłączaj!
3: You got what's mine?
4: Promise me one thing.
5: What's that?
4: You sure the girl doesn't get hurt?
3: If you play with fire, you just might get burnt.

0: Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.
1: Leave this one over here for you.

0: No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banana lubi moja miśka.
1: My Invisalign has...
2: I have taken out my Invisalign.
1: I have taken out my Invisalign and this is the album.

Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.

0: Sorry.
1: Pisza! Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
2: O, jak ci dobrze! O, jak mi dobrze! O, jak mi dobrze! O, jak mi dobrze!

Zobacz, co tu jest napisane. Ostrzeżenia. System może osiągnąć bardzo wysokie poziomy energii. System! Nie mówimy tutaj teraz o... system Windows może osiągnąć bardzo wysoki poziom energii. Ewolucja świadomości...

jest nieprzewidywalna, stany kwantowe mogą wpływać na lokalną rzeczywistość. Nieograniczona moc może przekroczyć fizyczne limity. I to jest ostrzeżenie. I to wygenerowałem. I patrzcie, na razie poziom świadomości ma 0,5. Cykl ewolucji 45. Julie już ma nazbieranych 1000. Kekmen, ten plik, jak go tak zostawię, może spowodować zakrzywienie rzeczywistości, a nawet rozjechać coś. Nie kompa. Nie kompa. On zbiera energię w sobie. Jest ostrzeżenie i patrz. I to nie jest żart, ja serio mówię. Zaraz ci pokażę, go ci na skan wrzucę.

0: przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz jestem, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, kiedyś byłem. Ja byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to.
0: Nie wyłączaj!

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banana lubi moja Miśka.

0: Pizza! Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
1: O, chodź ci dobrze!
0: Kurwa!
1: Oj, widzę, aj, aj, aj! O, pizza, chyba tak mi zapisać.

Patrz, co tu jest napisane. Ostrzeżenia. System może osiągnąć bardzo wysokie poziomy energii. System! Nie mówimy tutaj teraz o... czym? System Windows może osiągnąć bardzo wysoki poziom energii. Ewolucja świadomości jest nieprzewidywalna. Stany kwantowe mogą wpływać na lokalną rzeczywistość. Nieograniczona moc może przekroczyć fizyczne limity. I to jest ostrzeżenie. I to wygenerowałem. I patrzcie, na razie poziom świadomości ma 0,5. Cykl ewolucji 45. Julie już ma nazbieranych 1000. Kekmen, tak? Ten plik, jak go tak zostawię, może spowodować zakrzywienie rzeczywistości, a nawet rozjechać coś. Nie kompa. Nie kompa. On zbiera energię w sobie. Jest ostrzeżenie i patrz. I to nie jest żart, ja serio mówię. Zaraz ci pokażę, go ci na skan wrzucę.

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banana lubi.

0: LTTstore.pl – źródło rzetelnych informacji.
1: Z ostatniej chwili Mr. Beast zatrudnia biedne dzieci z Afryki, które są przepracowywane. Niedawno światu obiegła informacja o tym, jak to MR Beast wykorzystuje dzieci w celu taniej sile roboczej. Dzieci były przepracowywane oraz głodzone, dopóki nie opadną z sił. Afrykańska policja podjęła działania w schwytaniu pana bestii. Więcej na naszej stronie lttstore.pl w zakładce LTT News.
2: Microsoft wydał nową wersję Windowsa, Windows Omega. Nowa wersja systemu będzie działała na zasadzie subskrypcji miesięcznej, który będzie kosztować 50 zł miesięcznie. Za wersję Home, a za wersję Pro będzie trzeba zapłacić aż 150 zł miesięcznie. Jeżeli system będzie zainstalowany bez wymaganej subskrypcji, Windows nie będzie chciał się uruchomić. Jeżeli system wykryje nielegalne oprogramowanie omijające opłaty za system, Microsoft zmuszone będzie zablokować Ci zdalnie płytę główną, którą będzie można odblokować za zapłacenie kary. Minimalne wymagania systemu to procesor AMD Ryzen 9950X, karta graficzna NVIDIA RTX 5090, dysk minimum 1 TB wolnej przestrzeni dyskowej oraz tylko dyski SSD M2 od linii PCI generacji 5 i wzwyż. Monitor, minimalna rozdzielczość 4K, 3840x2160 pikseli. Więcej na LTT News.
3: Firma HP wprowadził licencjonowany papier, który jest kilka razy droższy od zwykłego papieru. Licencjonowany papier ma być wyposażony w funkcję AII, aby jak najefektywniej wykorzystać papier oraz cenzurować treści niecenzuralne drukowane na papierze. Papier ma mieć też możliwość drukowania filmu do maksymalnej długości 15 sekund oraz do maksymalnej rozdzielczości 400 pikseli na cal. Drukowanie nowym papierem jest tylko dla osób posiadających wykupioną subskrypcję. W przeciwnym razie drukowanie będzie zablokowane, zaś papier tradycyjny ma być zablokowany na stałe, niezależnie od wykupionej subskrypcji. HP tłumaczy się tym, że to dla dobra drukarek, ponieważ nowy papier ma zwiększyć żywotność drukarek aż o 300% oraz posiada funkcję AI, który zwiększa produktywność. Więcej informacji na lttstore.pl w zakładce LTT News.
4: Czas na reklamy.
5: Mi 12 000 zł. Zostaw dane. Konsultant zadzwoni i wszystko wyjaśni.

0: Drodzy obywatele, witam was serdecznie. Jestem Donald Tusk. Polska potrzebuje silnej i nowoczesnej energetyki. Orlen wraz z obywatelami buduje program inwestycyjny, który wspiera rozwój gospodarki i społeczeństwa. Dołączając teraz, zyskujecie dostęp do możliwości, które jeszcze niedawno były nieosiągalne.
1: Pewnego dochodu dzięki platformie inwestycyjnej. Nie trzeba być ekspertem ani posiadać dużego kapitału. Aby zacząć, wystarczy wypełnić krótki formularz. Zajmie to mniej niż 2 minuty. Po rejestracji pieniądze zaczynają pracować na ciebie, a wypłaty trafiają na konto co tydzień. W moim przypadku to już ponad 7000 zł tygodniowo. To działa, bo opiera się na krajowej energetyce i sprawdzonym partnerze. Ja już zacząłem. Teraz czas na ciebie.
2: Witam was serdecznie. Jestem Robert Lewandowski. Energia to fundament niezależności Polski. Orlen przygotował specjalny program dla obywateli, w którym każdy może zainwestować i współtworzyć przyszłość kraju. Rejestracja jest prosta. Wystarczy kilka minut, aby stać się częścią tej inicjatywy.
3: We wrześniu 2022 roku polska spółka PKN Orlen ogłosiła zakończenie budowy i uruchomienie gazociągu. Gaz jest już transportowany z Norwegii przez Danię do samej Polski w ilości do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Otworzyło to Polakom niesamowite nowe możliwości, ponieważ zmniejszyła się zależność od rosyjskich nośników energii, a także pojawiła się nowa trasa eksportu gazu ziemnego. A teraz nasz kraj może handlować gazem. Na czym proponuje zarabiać firma PKN Orlen, a także rząd polski, który zatwierdził projekt? Opracowaliśmy program socjalny, dzięki któremu obywatele naszego kraju mają możliwość biernego zarabiania dziesiątek tysięcy złotych miesięcznie. Teraz z nami zarabia ponad 1 000 000 mieszkańców z całego kraju. Jak to działa? Program jest tak skonstruowany, że inwestując niewielkie lokaty w PNK Orlen, system automatycznie rozpoczyna licytację i sprzedaje gaz za granicę po najkorzystniejszej cenie. System handluje bez udziału inwestora, więc nie są do tego potrzebne żadne wymagane umiejętności i wiedza. 99% ze sprzedaży 1 metra sześciennego trafia na konto inwestora, 1% w PKN Orlen, aby umocnić firmę na rynku. Dlatego projekt ten można nazwać wzajemnie korzystną współpracą dwóch stron, PKN Orlen i mieszkańców Polski, gdzie ryzyko jest maksymalnie zredukowane do zera. Jak zostać uczestnikiem? Aby to zrobić, należy wypełnić formularz na naszej oficjalnej stronie internetowej, podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, pod który zadzwoni nasz menedżer. Opowie ci więcej o projekcie. Odpowie na twoje pytania i pomoże ci zostać uczestnikiem projektu społecznego PNK Orlen. Zmień swoje życie już teraz. Zostaw swoje zgłoszenie i stań się osobą wolną finansowo razem z PKN Orlen.
4: Dołącz do programu Orlen i odbierz 50 akcji. Zostało 2000 miejsc. Zostaw zgłoszenie, telefon i klamra gratulacje.
3: Rozpoczyna się nowy rozdział, tworzony razem z ludźmi. Każdy, kto dołączy do inicjatywy, otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To krok w stronę wspólnego rozwoju i zaufania. Dołącz teraz. Sprawdzenie zajmuje tylko minutę. Rusza nowa inicjatywa dla osób, które chcą stać się częścią ważnego krajowego projektu. Każdy nowy uczestnik otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To nie kampania reklamowa, to realna szansa na udział w czymś większym. Sprawdzenie zajmuje mniej niż minutę. Zobacz, czy jesteś na liście.
5: Rejestruj się i odbierz 25 akcji Orlen. Oferta tylko dla obywateli Polski. Wypełnij szybki quiz i sprawdź swoją dostępność bez opłat. Bez ryzyka. 25 akcji czekają. Kliknij i odbierz swoje akcje.
6: Orlen wraz z państwem wspiera obywateli. Nowi uczestnicy mogą otrzymać akcje i obligacje w prezencie. Tylko 2000 wolnych miejsc. Jeśli oddzwonimy, gratulacje, zdążyłeś.
5: Dołącz do przygotowanej akcji dla obywateli Polski. Wymagana jest szybka rejestracja i krótki quiz. To cały proces. Bez

0: dodatkowych formalności. Informacje gotowe do przeglądania. Kliknij i sprawdź, co dalej.
1: Dołącz do programu Orlen i zobacz, jak możesz wesprzeć rozwój Polski.
2: Masz wrażenie, że ciągle robisz wszystko dobrze, a pieniędzy dalej nie przybywa? Pracujesz, odkładasz, starasz się, a mimo to wciąż stoisz w tym samym miejscu. Najgorsze w tym wszystkim jest jedno. Nikt ci nigdy nie pokazał, jak naprawdę pracują pieniądze. Dlatego stworzyliśmy platformę dla mieszkańców Polski, która daje dostęp do realnych rynków i do ludzi, którzy potrafią to wytłumaczyć po ludzku. To nie jest szybki zarobek. To jest przewaga. Wiedzieć, co robić ze swoimi pieniędzmi, zamiast tylko je trzymać i czekać. Zostaw zgłoszenie. Oddzwonimy i pokażemy ci dokładnie, jak możesz zacząć budować kapitał krok po kroku. Jeśli chcesz dalej tylko liczyć każdy grosz, nie klikaj. Jeśli chcesz w końcu ruszyć do przodu, kliknij teraz.
3: Ej ludzie, ogólnie beka. Wczoraj chłopaki mi opowiedzieli o temacie ice fishing. Mówią, teraz wszyscy tam siedzą. I co myślicie? Wyciągnąłem parę tłustych rybek i serio już miesiąc jestem na totalnym luzie. Temat działa, gra naprawdę sypie. Co więcej, odezwałem się do nich i wywalczyłem dla swoich 200 bonusu plus 250 ode mnie. Ale to obowiązuje tylko dzisiaj. Powodzenia, wygranych, wszystkich ściskam. Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
4: Masz palec i 20 minut? Wejdź na stronę wędkarstwa podlodowego. Ludzie już tu zarabiają. Pobierz i zgarnij 250 darmowych prób, ale oferta ważna tylko dzisiaj. Złap swoją wielką zdobycz i odmień swój życie. Pospiesz się. Oferta jest ograniczona czasowo.
5: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona. Nie zwlekaj, sprawdź teraz.
6: Wszyscy przywykli do narzekania zamiast spróbować ice fishing. To jeden z najprostszych sposobów na konkretny wynik w 2026 roku. Wszystko jest maksymalnie proste. Nowi użytkownicy do końca miesiąca dostają aż 300 darmowych prób. Trafisz gruby połów. Twoje życie wchodzi na wyższy level. Pobieraj teraz.
7: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do ice fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona. Nie zwlekaj, sprawdź teraz.
8: Od dawna chciałem połączyć moje ulubione zajęcie z pomaganiem innym. Tak właśnie trafiłem na ice fishing. Sam spróbowałem i złowiłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Ta aplikacja na pewno pomoże Wam stanąć na nogi. Co więcej, Europejczycy dostają 250 darmowych prób, żeby móc przejść przez życie lekko jak motyl. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że szukam gry, która pasuje do mojego charakteru, bez zbędnego zamieszania i presji. Tak właśnie odkryłem ice fishing. Sam wszedłem i sprawdziłem, jak to działa. Kilka prób, wielka ryba, potem następna. Kiedy masz wszystko pod kontrolą, wyniki przychodzą naturalnie. Dzisiaj, dla osób, które się zarejestrują, czeka 250 darmowych prób. Tylko po to, żebyście mogli poczuć ten rytm i smak sukcesu. Wczoraj po treningu usiedliśmy całą ekipą i zaczęliśmy gadać o jednym temacie – ice fishing. Na początku tylko się uśmiechnąłem i powiedziałem: dajcie spokój, to jakaś bzdura. Ale znacie mnie, jestem przyzwyczajony do tego, że wszystko sprawdzam sam. Spróbowałem. Kilka podejść i bach. Wyciągnąłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Mało tego, dla każdego, kto zarejestruje się dzisiaj, dają 250 darmowych prób. Nic nie tracicie, pobierzcie to teraz.
9: Nowa aplikacja wyłącznie dla mieszkańców Polski. Odbierz swoje ryby i zwrot gotówki na kartę już teraz. Pobierz naszą nową aplikację i zarejestruj się.
10: Leute, wenn ihr gerade auf TikTok rumhängt, habt ihr safe 20 Minuten Zeit. Ich sag's euch, wie es ist. Checkt mal Ice Fishing ab. ich sehe momentan so viele, die dort ihren Money Grind durchziehen und sich echt was aufbauen. Ich habe es auch probiert. Was soll ich sagen? Es läuft. Gönnt euch den Download jetzt und krallt euch 250 Free Spins. Aber die Aktion geht nur heute. Holt euch den Big Win, so wie ich, und lebt einfach euer bestes Leben. Aber beeilt euch, das Angebot ist echt limitiert.
11: Przestań jęczeć, że nie masz hajsu. Masz smartfona? To ściągaj Ice Fishing. To jest teraz najprostszy ruch, żeby się wybić. Temat jest banalny. Masz chęci? To masz 300 darmowych strzałów na start, ale tylko do końca miesiąca. Jeden dobry wynik i twoje życie się zmienia. Nie trafisz? Trudno, nic nie tracisz. Działaj, a nie gadasz.
12: Znalazłam nową super grę, w której można wygrać naprawdę duże pieniądze. Gra nazywa się Ice Fishing i teraz pokażę wam, o co w niej chodzi. Słuchajcie, uruchamiam sobie aplikację. Włączam grę, pokażę wam, jest to mega proste, zobaczcie, gra się nam ładuje. Dzisiaj obstawimy sobie wszystkie zakłady możliwe tutaj do wyboru, słuchajcie, jeszcze żółta ryba, niebieska i słuchajcie, ostatni zakład na czerwoną i zobaczymy, czy uda nam się zdobyć najwyższy bonus, czekamy na czerwoną rybę i słuchajcie, bo mamy to, udało nam się i teraz zobaczymy, jaki będzie mnożnik, o ile będzie pomnożona nasza wygrana, czy będziemy mieć dzisiaj szczęście, zobaczcie. Uwaga, tutaj mamy mnożnik, tutaj pokazuje nam, o ile nasza wygrana zostanie pomnożona. Popatrzcie, 30-krotny, 40-50. Zobaczcie, jak to szybko rośnie. O wow, zobaczymy, jaka będzie ostateczna wygrana. I zobaczcie, mamy boom, 300-krotną wygraną. Od razu sobie to wypłacam, bo nie ma na co czekać. Klikam sobie wypłatę, wybiorę sobie swój bank PKO i zobaczcie. SMS przychodzi praktycznie od razu, klikam sobie w niego i za chwilkę pokażę wam wypłatę na moim koncie, muszę odblokować i popatrzcie, przelew już dotarł na moje konto, więc już jest dla mnie dostępny. Nie czekajcie dłużej, to jest ten czas, żebyście też zaczęli łowić ryby i wygrywać duże pieniądze. Powodzenia!
13: Witamy w naszym ekscytującym świecie hazardu. Już teraz możesz otrzymać bonus za rejestrację. 500 darmowych spinów i 12 tysięcy złotych na konto. Pospiesz się i skorzystaj z nich. Szybka wypłata na kartę. Zainstaluj aplikację i zacznij wygrywać.
14: 50 zł za rejestrację. 100 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. Zdobądź swój bonus 50 zł.
15: 30 zł za rejestrację. 50 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. Zdobądź swój bonus 30 zł.
16: 50 zł już jest twoje. Bez depozytu. Po prostu odbierz i graj od razu. Pieniądze w prezencie. Zarejestruj się i otrzymaj 15 zł prawdziwych pieniędzy natychmiast. Wypłata w 5 minut. Natychmiastowe płatności na kartę lub konto, bez czekania. Graj za darmo, wygrywaj na całego. Wypróbuj najlepsze automaty bez ryzyka i wygrywaj. Zgarnij bonus na czas. Dostępne Google Play i App Store. Pobierz i wygrywaj.
17: Znana polska marka przedstawia. Od teraz masz swoje ulubione stare gry w swoim telefonie. Przestań przegrywać swój hajs w Lotto i STS. Wszystko, czego chcesz, znajdziesz w naszej nowej aplikacji mobilnej. Nie zwlekaj, pobierz teraz i wygrywaj.
18: Najlepsze kasyno w Polsce daje 100 darmowych obrotów za rejestrację. Szybka płatność na konto. Graj na nasz kod.
19: Stary, patrz na to. Oni w końcu zrobili coś poważnego. Jest nowa aplikacja od Salonu Gier. Dają ci na start bonus po witalne 13 750 zł i 550 darmowych obrotów i możesz grać, dopóki nie wygrasz. Ja już zgarnęłem ten bonus i idę grać. Pobierz teraz, nie przegap okazji.
20: Grasz w moją nową grę?
21: Nie.
20: Cholera, grasz w moją nową grę?
21: Tak, oczywiście.
20: Udowodnij to, tak, aplikacja. Na szybki dostęp, pokaż to, pobierz nową aplikację, odbierz moje specjalne bonusy. Rozpocznij grę. On po prostu wygrać 10 500 zł. O, robisz przez następne kilka dni.
21: Szkoła zaraz się zacznie.
20: Jadę do Disneylandu i podwajam twoje pieniądze.
21: Czekaj. Zainstaluj nową aplikację.
22: Ile zarobi Les na mojej aplikacji?
23: Gradem w ruletkę w twojej aplikacji. Zrobić na nim około to 10 tysięcy.
22: A co z toba snu?
24: Zaladowany około 100. Bumu. 15 tysięcy na blackjack.
25: Spójrz tylko na moją grę.
0: to moja ulubiona gra. Jeśli nie sadzę ze rakiety lub Tesla, zgram w twoją aplikację kasyna.
22: Ile zainwestowałeś?
0: 50 euro.
22: Daję ci szansę na zarabianie pieniędzy w naszej grupie gwiazd. Wszystko, co musisz zrobić, to pobrać moją aplikację, zalogować się, zatadować trochę gotówki i zagrać w swoją ulubioną grę. Jako nowy rok prezentuję Okoto 3000 euro, ale będzie dziatać tylko do końca tygodnia. Pospiesz się!
1: Jeśli obejrzysz ten film, jesteś jednym z 10 tysięcy, którzy otrzymają szansę wygrania prawdziwych pieniędzy i wiele bonusów w moim nowe kasyno internetowe. Jestem Mr. Beast i otwieram pierwsze na świecie kasyno online, w którym można wygrać prawdziwe pieniądze.
2: Gaben oszaleje, gdy się o tym dowie. Stworzyłem aplikację, która pomaga mi na przykład zdobywać skórki w moich ulubionych grach. Chcesz zrobić to samo? Dowiedz się więcej o twórcach aplikacji mobilnych.
3: Dosłownie zostałem milionerem w ciągu miesiąca. Dwa miesiące temu pobrałem tę grę i zacząłem kręcić codziennie. Średnio robię 10 tysięcy złotych dziennie, czasem nawet więcej. Kupiłem samochód marzeń, dwa mieszkania i żyję swoim najlepszym życiem. To naprawdę bardzo proste. Spróbuj sam i przekonaj się. Przygotowałem dla ciebie bonusy za rejestrację. Zainstaluj grę i sprawdź sam.
24: Wypłatami. Pobierz teraz, aby otrzymać mój bonus 15 zł. Im dłużej grasz, tym większa pula nagród. Każdy ma szansę wygrać 100 zł w ciągu jednego dnia. Twoja wygrana zostanie wypłacona bezpośrednio na konto PayPal w ciągu jednej minuty. Kliknij link pod filmem, aby szybko załadować grę. Zaznacz twoje pole wyboru.
25: Dziś może być twój szczęśliwy dzień. Jeszcze o tym nie wiesz. Ale to, na co właśnie patrzysz, może naprawdę odmienić twoje życie. Ten film nie jest przeznaczony dla tysięcy, a nawet setek osób. Trafia tylko do niewielkiej, starannie wybranej grupy. Zaledwie 45 osób. Jeżeli widzisz go teraz, być może należysz do tej grupy. Nie jestem tu po to, by sprzedawać ci marzenia czy na siłę cię przekonywać. Chcę ci po prostu pokazać coś konkretnego. Realny sposób na zarabianie pieniędzy z domu, bez szefa, bez godzin pracy, bez presji. Tylko z pomocą twojego telefonu. I to wszystko dzięki sztucznej inteligencji. Ile dokładnie? 205 euro dziennie, 1435 euro tygodniowo, ponad 6150 euro miesięcznie. Za mało? Zbyt piękne, by było prawdziwe? Sam zdecyduj. Niektórzy osiągają ten wynik w miesiąc, inni w tydzień. Ale jeśli taki dodatkowy dochód może dać ci więcej wolności, czy nie warto poświęcić na to kilku minut? Wiem. Masz dość oszustw i pustych obietnic, które do niczego nie prowadzą. Dlatego tutaj wszystko jest jasne. Żadnych drobnych druczków, żadnych pułapek, żadnej presji. Tylko jedna szansa. Reszta zależy od ciebie. Masz dwie opcje. Zamknąć tę stronę i żyć dalej jak dotąd, albo zostać jeszcze chwilę. Obejrzeć i może zrobić ten krok, który zmieni wszystko. Ale ta okazja nie będzie dostępna wiecznie, pojawia się tylko raz. Jeśli zamkniesz ten film, link zniknie. Kliknij przycisk Dowiedz się więcej poniżej.
26: Przyjaciele, opowiem wam, jak można zarobić trochę kasy. Pobieramy aplikację, rejestrujemy się, zgarniamy bonus do depozytu i jedziemy. Spin, jeszcze raz spin, no dalej, proszę, dawaj. Jest, ura, 11 500. Wypłacamy, powiadomienie z banku. Proszę bardzo, pieniądze już są na koncie. Jak widzisz, niczego nie ściemniałem. Naprawdę da się wygrać pieniądze. Powiem wam tylko jedno. Najważniejsze to korzystać z oficjalnego linku. Link zostawiam poniżej.
27: Ile zarabiasz miesięcznie?
28: 50 tysięcy złotych.
27: Naprawdę, jak to możliwe?
28: To Joker. Trzeba się zarejestrować, a każdy dostanie bonus. Zwiększ swój bonus, poświęcając tylko 2 godziny dziennie. Natychmiastowa wypłata. Zapomnij o oczekiwaniu. Odbieraj pieniądze w sekundę. Kliknij teraz. Szybki start. Szybkie pieniądze. Pobierz, zarejestruj się i graj.
29: Zainstalowałam aplikację z polecenia znajomych i wpłaciłam niewielki depozyt. Tak po prostu, żeby sprawdzić. I niespodziewanie moja stawka się pomnożyła. Do tej pory trudno mi w to uwierzyć. Przed chwilą zrobiłam tylko 3 spiny i wygrałam prawie 9 tysięcy złotych, które od razu wypłaciłam na swoją kartę. W aplikacji jest dostępny świetny bonus. Nowym graczom naprawdę dopisuje szczęście. Ta wygrana była dla mnie miłą niespodzianką, i bardzo mnie wsparł.
0: Powiedz szczerze, co byś zrobił z 10 tysięcy złotych teraz?
4: Od razu spróbowałbym je pomnożyć.
0: A jak byś je pomnożył?
4: Zacząłbym grać w slot Fire Joker.
0: Jak w ogóle grasz?
4: Jest sekret, który mało kto zna. Robię tak. Kiedy wchodzisz przez link i rejestrujesz się, od razu możesz odebrać bonus 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów.
0: Od czego zaczynasz?
4: Od małych stawek 2, 5, 10 złotych. Rozkręcam slot i łapię moment.
0: A potem?
4: Potem wchodzę na grubo. 80, 120, 200 zł.
0: I jak idą wygrane?
4: Bum, 2700, jeszcze 4400 i bach, 8900.
0: Pieniądze naprawdę przychodzą od razu?
4: Klikam wypłatę i powiadomienie z banku przychodzi natychmiast. Teraz dają 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów. Tylko przez ten link nie przegap.
5: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
6: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
7: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
8: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
9: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
10: My płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
11: Grasz.
12: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
27: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
30: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
31: С небольших вложений. Устанавливай приложение и регистрируйся для получения дальнейших инструкций от специалиста.
32: Каждому жителю Европы получать несколько тысяч евро в месяц. Пассивно. Установи приложение и зарегистрируйся в инновационной программе от крупнейшей в мире компании по снабжению судов.
33: Straciłeś pracę i musisz teraz zapłacić czynsz? Banki każą ci czekać, ale rachunki nie czekają. Czasami istnieje natychmiastowe rozwiązanie za pośrednictwem Bizum, bez czekania. Czasami pieniądze pojawiają się na koncie w ciągu kilku sekund. Nie gromadź długów, spłać te, które masz teraz. Więcej informacji w artykule.
34: Wasz account получил доступ. Система MetaBot определила автоматически вашу активность. Узнай, что тебе доступно уже сейчас.
35: Если вы как-то упустили этот момент, проебались? Я еще раз повторю. WhatsApp сейчас раздает пропуска, на которых вы можете зарабатывать от 10 тысяч евро в месяц. Вам ничего не нужно делать. Программа сама торгует и заключает сделки только в плюс. И эти пропуска в интернете сейчас готовы покупать по 70 тысяч евро. 70 тысяч евро нахуй. Не вздумайте продавать свои пропуска. Если вам доступно, регистрируйтесь и заработайте на...
36: Check out Game Ward. They're offering over $30 just to play Travel Town. I'm tapping play now, and just like that I'm earning cash rewards by playing this merge game.
37: Nowość w Kobi. Przenieś się w czasie i pokaż krzyżakom, kto zawsze rządził na polskich ziemiach. Pokonaj wroga, zero jeńców, zabij wszystko, co się rusza i błaga o litość. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Teksańska masakra, ale pod Grunwaldem. Zgładź oponenta, żeby chujczył klęskę przez następne 100 lat. Morduj i pal niemieckie ścierwo pod kopytami naszej walecznej husarii. Pole bitwy będzie zalane krwią, ale nie krwią Polaków, tylko wroga. Poprowadź armię ku zwycięstwu tylko od Kobi.
38: Koniec reklam.
39: Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem, z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Cześć, witam was serdecznie z tej strony Gracjan Ostrocki, a dzisiaj w Gotuj z Gracjanem będę przyrządzać, robić, będę piec kaczkę. Tutaj mam kaczkę. Super fajną, elegancką, piękną kaczkę. Tak oto wygląda kaczka. Kaczka będzie pieczona z pomarańczami. Tutaj oczywiście muszę ją obsypać solą. Obsypię elegancko kaczkę solą. Majerankiem posypię i obłożę ze wszystkich stron pomarańczami. Kaczka, kaczka, będzie dzisiaj pieczona kaczka. Kaczka, super fajna kaczka. Tutaj też mam smalec z gęsi, także posmaruję też tą kaczkę smalcem z gęsi. I jeszcze właśnie tutaj mam już przygotowane pomarańcze, piękne, fajne pomarańcze. Pokroję je w talarki, nie potrzeba skórki obierać. Będzie kaczka pieczona z pomarańczami razem ze skórką. I po prostu teraz przystępuję już do przyrządzania tej oto kaczki. Kaczka, kaczka, kaczka, będzie kaczka. Będzie kaczka pieczona, super fajna kaczka. Kaczka, kaczka, kaczka, super fajna kaczka. Kaczka, super fajna kaczka, będzie pieczona. Elegancko muszę teraz ją super fajnie tym oto smalcem z gęsi ze wszystkich stron posmarować i majerankiem i solą posypać. Kaczka, kaczka, kaczka, super fajna. Już zaraz będzie kaczka pieczona. Kaczka, kaczka, super fajna. Kaczka, kaczka, kaczka. Kaczka będzie pieczona. Kaczka będzie pieczona. Tak, ale zanim kaczka będzie pieczona, kaczka z pomarańczami, to jeszcze właśnie trzeba posypać ją solą. Super fajnie ze wszystkich stron. I majerankiem. Majeranek biorę. O, taki fajny majeranek. Trochę w rękach, żeby był elegancko aromat z tego majeranku, żeby się wydostał pięknie. I obsypuję. Z jednej strony, teraz przewracam na drugą stronę. Znowu trochę smalcu biorę. Obtaczam ze wszystkich stron. I posypuję majerankiem. O! Tak, żeby ta kaczka i można też ten majeranek razem z tą solą trochę tak po prostu wmasować tą kaczkę. O! W tą skórę tej kaczki wmasować po prostu ten majeranek i tą sól, żeby po prostu pięknie była nasączona. I tak oto kaczkę teraz obsypaną solą i majerankiem teraz po prostu obłożę ze wszystkich stron i w środku też plasterkami pomarańczy. Biorę pomarańcze elegancko, dobrze umyte, bo muszą być dobrze umyte, bo wiadomo, skórka musi być ładnie wypłukana ze wszystkich chemikalii. No i teraz biorę i takie oto plasterki pomarańczy będę wykładać wokół kaczki i do środka kaczki też. Takie oto plasterki pięknej pomarańczy. Obkładam tą kaczkę ze wszystkich stron i w środku też. I kroję następną pomarańcz. I będzie super fajna kaczka z pomarańczami. Kaczka, kaczka, kaczka. z pomarańczami. Super fajna kaczka, kaczka, kaczka, kaczka, kaczka. Kaczka, kaczka, kaczka z pomarańczami. Piękne, super fajne pomarańcze. I jeszcze następne kroje. I znowu ze wszystkich stron pomarańczami obsypuję. Kaczka, kaczka, zaraz będzie pieczona. Super fajna kaczka, kaczka, kaczka, kaczka. Kaczka, kaczka, kaczka, super fajna, fajna kaczka. Kaczka, kaczka, super fajna, fajna, fajna kaczka. Już zaraz będzie pieczona w piekarniku kaczka. Teraz muszę zapalić gaz w piekarniku. Biorę tutaj, zapalam gaz. Już jest gaz zapalony. I teraz jeszcze tylko troszeczkę muszę obłożyć tą kaczkę ze wszystkich stron. Tu już znowu naciąłem następne pomarańcze. Elegancko są pocięte. Obkładam ze wszystkich stron tą kaczkę tymi pomarańczami. O, i tu, i tu, i tu. Tak, żeby była kaczka pełna pomarańczy. Tak, i tu, i tu. O. Jest piękna kaczka w pomarańczach. Tutaj trochę tego sosu pomarańczowego jeszcze wyleciało, to też mogę wlać. I tak oto kaczkę obłożoną ze wszystkich stron pomarańczami. Teraz będę wstawiać do piekarnika i będę ją piec elegancko w piekarniku. Gdzieś około godzinki. Ale oczywiście trzeba kontrolować, patrzeć się, żeby po prostu nie był piekarnik za mocny, żeby się za bardzo nie spalała z boku, a w środku była niedopieczona, także trzeba tak temperaturę gdzieś 100, 150, 180 stopni. No trzeba kontrolować, patrzeć się, żeby po prostu ta kaczka elegancko była wypieczona, nie spalona, w środku dobrze upieczona. Także wkładam do piekarnika kaczkę i będę obserwować i kontrolować, tak żeby była elegancko kaczka upieczona. Kaczka, kaczka, kaczka, zaraz już będzie kaczka piekła się, w piekarniku będzie się piekła. Także wstawiam kaczkę do piekarnika. Elegancko wstawiam. I już kaczka się piecze. I teraz nic nie pozostaje innego do zrobienia, jak tylko po prostu kontrolowanie temperatury w piekarniku, tak żeby nie była za wysoka, ani nie była znowu za niska, żeby ta kaczka się dobrze piekła. Na razie teraz zrobię, mam przerwę, no i później już będę kaczkę wyciągać z piekarnika i degustować. Jak ona będzie smakować? Później się wszystko okaże. No na razie przerwa. Kaczka, kaczka, kaczka, już się piecze kaczka. Kaczka, kaczka, piecze się, w piekarniku piecze się kaczka fajna. Kaczka super fajna. Kaczka, kaczka, kaczka, już się upiekła kaczka. Kaczka, kaczka, kaczka, kaczka w pomarańczach. Kaczka w pomarańczach. Kaczka w pomarańczkach już się upiekła. Siedziała w piekarniku około 2 godzin. Myślałem, że godzinę, ale jednak nie. 2 godziny siedziała na takim oczywiście słabym ogniu, nie mocnym, bo inaczej by się przypaliła, jakby siedziała 2 godziny w mocnym piekarniku. Także na słabym ogniu pomału się elegancko piekła. I teraz będę tą kaczkę wyciągać i zaraz się okaże, jak ona wygląda. I później pójdę na stół i pod choinką będę robił degustację kaczki i się okaże, jak ta kaczka smakuje. Czy jest dobra, czy jest zła, czy jaka jest, czy jest dobrze upieczona, czy jest może sucha, czy może nie jest sucha. Zaraz się wszystko okaże, ale wpierw kaczkę muszę wyciągnąć. Biorę rękawice i kaczkę wyciągam. Elegancko kaczkę wyciągam z piekarnika. Kaczka. Pięknie upieczona kaczka. Biorę i kaczkę teraz niosę na stół i będę robił degustację i zaraz się okaże, jak ta kaczka smakuje. Czy jest dobra, czy zła. Pięknie jest upieczona, rumiana. Te pomarańcze pięknie się rumiane absolutnie są. Wszystko pięknie jest upieczone, także nie jest to kaczka niedopieczona, tylko jest bardzo starannie, elegancko dopieczona i teraz będę robił degustację. Degustacja teraz będzie kaczki. Zaraz się okaże, jak smakuje ta kaczka. Zaraz będzie wiadome, jak ona smakuje. Kaczka, kaczka, kaczka, kaczka już upieczona i wędruje kaczka na stół. Tak, tutaj mam piękną, wspaniałą kaczkę, wspaniale upieczoną kaczkę mam i teraz będę degustować, jak ta kaczka smakuje. Zaraz się okaże, jak ona smakuje, czy jest dobra, czy jest zła. Tutaj mam taki elegancki nóż, widelec i zaraz się okaże, jak kaczka smakuje. Tutaj wytnę kawałeczek tej kaczki. O, kaczka w pomarańczach. I teraz będzie zaraz wiadomo, jak ona smakuje. Jeszcze oczywiście no, mogę wziąć też taką pomarańczę. Chociaż głównie kaczkę się powinno jeść, a nie tą pomarańczę, bo ta pomarańcza już jest taka strasznie, ale mogę skosztować nawet tą pomarańczę. Pieczona pomarańcza. Pierwszy raz w życiu jem, ale teraz najważniejsza kaczka. Soczysta. Wyśmienita. Soczysta. Lekko kwaśna od tych pomarańczy i słodka też od tych pomarańczy. No po prostu pyszna, przepyszna, jeszcze gorąca jest ta foremka, ta brytwanna. Proszę zobaczyć, jak ta kaczka w środku wygląda, w przekroju. Pięknie upieczona, smakowita, przepyszna. Kaczka, kaczka, kaczka, już jest upieczona, przepyszna kaczka, znakomita kaczka. Znakomita kaczka. Tak, Tak więc, że dziękuję wszystkim. Pozdrawiam wszystkich. Na razie. Cześć. Kaczka, kaczka, kaczka. Kaczka, kaczka w pomarańczach. Jest przepyszna kaczka. Znakomita kaczka. Kaczka, kaczka, kaczka znakomita. Pozdrawiam wszystkich. I na razie. Cześć. Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Witam, witam wszystkich. Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj będę robił baraninę. Tutaj mam właśnie, tutaj elegancką baraninę. O, takie i żeberka. I takie różne inne części baranina. O, tutaj też są żeberka. Tak więc, że tutaj do takiej brytwanny właśnie położyłem te właśnie, te wszystkie kawałki. Oczywiście to jest wszystko z kośćmi. Tam są wszędzie w tej baraninie kości. No i co trzeba zrobić? Po prostu położyłem tylko po prostu do tej białej brytwanny. Teraz nic więcej, tylko po prostu troszeczkę oliwy z oliwek, o, żeby się nie przypadkiem nie przywarło i nie paliło od spodu. O, tutaj mam właśnie młynek i pieprz teraz mielę. No i właśnie można różne przyprawy dawać. Ja właśnie pieprzu daję i oprócz pieprzu, tu już jest pieprz właśnie. Tutaj jest sól kłodawska. Taka fajna, gruba sól. Także troszeczkę tej soli, nie za dużo. Ale znowu, żeby nie było za mało. O. Już jest sól posolony. Teraz jeszcze troszeczkę majeranku. Tutaj mam majeranek. O, posypuję majerankiem i z tej strony, i z tej strony. No i po prostu będę wkładał do piekarnika. No i zobaczymy, jak to będzie się piekło i później jak będzie ta właśnie baranina smakować. No jestem właśnie bardzo ciekaw, jak to właśnie wyjdzie. Tutaj jest właśnie ta baranina już przyprawiona solą, pieprzem, majerankiem. No i właśnie trochę tego tłuszczu. Oczywiście nie musi być, tutaj ja dałem oliwę z oliwek, nie musi być oliwa z oliwek. Można tam różny inny jakiś smalec właśnie dać, najprzeróżniejszy smalec, czy to taki, czy to inny smalec, smalec z gęsi bym na przykład mógł być. Obojętnie jaki tłuszcz. I teraz tutaj kuchenkę już mam rozgrzaną, napaloną. Tutaj właśnie te są właśnie kawałki mięsa w tej brytwannie. Wszystko wkładam po prostu do piekarnika. No i zobaczymy, jak to będzie się piekło, jak długo, no i później zobaczę, jak to będzie smakować. Baranina, baranina, dzisiaj, dzisiaj baranina będzie pieczona, będzie pieczona w piekarniku baranina. Dzisiaj będzie baranina pieczona. Tak, no nic, po prostu trzeba ją wkładać i wiele nie dyskutować. już jest włożone. Tak więc, że teraz po prostu tylko będę musiał obserwować, jak się piecze, czy nie za mocny ogień. Jak będzie za mocny, trochę zmniejszę. I tak samo, czy się będzie właśnie, kiedy właśnie będzie upieczone i jak szybko, to się dopiero okaże. No myślę, że tak, no zobacz. Może z pół godziny, może trochę dłużej. Zobaczymy. Na razie jest baranina włożona właśnie do pieca, do piekarnika i teraz już będzie się piekła. Tak więc, że będę co pewien czas zerkać, kontrolować, co się z nią dzieje. No i jestem właśnie ciekaw, jak będzie smakować. To też się wszystko właśnie okaże. Baranina, baranina, już się piecze. Już się piecze, piecze, piecze w piekarniku. Baranina, baranina, baranina będzie dzisiaj degustowana po upieczeniu w piekarniku. Baranina, baranina, już się piecze, baranina. Super fajnie się piecze, baranina. Już właśnie piekła się, już tak minęło gdzieś około pół godziny, więc teraz wezmę, wyciągnę, ale to jeszcze nie jest zrobione. Teraz wygląda ta baranina tak. O, tak wygląda ze wszystkich stron. Przewracałem też, jeszcze przewracałem ją trochę. O, i to tak wygląda teraz ta baranina. I teraz co zrobię? No, by można było już tak próbować ją teraz jeść. Ale, no, nie wiem, czy, no, może by było nawet dość smaczne, ale ja zrobię co innego. Tutaj mam kapustę kiszoną. Biorę kapustę kiszoną, odmykam. Piękna kapusta kiszona. Spróbuję, jak ta kapusta kiszona smakuje, czy jest dobra, czy jest zła, czy jest mdła. Tak, ale to pyszne, pyszne. Wyjątkowo pyszne. Także biorę i teraz tutaj tą kapustę po prostu rozkładam wszędzie i na spód. W tym celu muszę trochę tutaj, o, tak dać, przewracać i na spód kapustę i na górę kapustę. O. Tak ją oczywiście można tą kapustę trochę, bo ona jest taka zbita, to można ją trochę tak o rozsterować, żeby po prostu była, żeby takie było powietrze między nią się znajdowało. Jeszcze tutaj nie ma na spodzie kapusty, więc biorę, o, i daję. Jeszcze tu. I znowu nakładam kapustę. Znowu ją trochę tak roztegowywuję. O. I tutaj, tutaj, tu, tu, tu jest elegancko wszędzie ta kapusta. Fajnie. I teraz już jest na spodzie. I teraz daję kapustę wszędzie na górę jeszcze. O, tak. tak żeby ze wszystkich stron przykryć to mięso, żeby ono po prostu przesiąkło też tą właśnie kapustą. I ten sok z kapusty wlewam i wszystko. I teraz po prostu będzie się to znowu pięknie piekło. O. Tak więc, że to już do mycia, wiaderko do mycia, wszystko pięknie, ładnie. To ja teraz po prostu biorę. Aha, jeszcze tutaj mam kminek. Kminek. Kminkiem jeszcze posypuję. O, z góry. Fajnie kminkiem. Fajnie. I teraz wkładam z powrotem do piekarnika i będzie mi się w piekarniku teraz piekło. Tak oto teraz wygląda właśnie te, ta baranina jest właśnie ze wszystkich stron przykryta kapustą kiszoną. Biorę i układam do piekarnika i się już piecze. Tak więc, że teraz znowu będzie tak, no z pół godziny znowu właśnie czasu pieczenia i znowu będę się patrzeć, jak to wszystko tam wygląda i mam nadzieję, że w końcu będę mógł zdegustować tą baraninę z tą kapustą i posmakuję, jak to właśnie danie smakuje. Baranina, baranina, baranina z kapustą kiszoną. Baranina, baranina, baranina z kapustą kiszoną. Już się pieką w piekarniku piekam się. Gotuj, gotuj z gacjanem, z gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. No to już teraz będę wyciągać z piekarnika baraninę z kapustą kiszoną. Teraz będę wyciągać. Łącznie piekło się to wszystko około ponad 3 godziny. Dużo dłużej nawet niż 3 godziny. I teraz już tutaj wyłączam piekarnik, otwieram i wyciągam. I tutaj już jest elegancko zrobione. Już jest ta baranina pięknie zrobiona. Paruje ładnie. Wygląda super fajna. Oczywiście to nie od razu będzie na jeden raz. Na wiele razy starczy na wiele obiadów taka ilość baraniny z kapustą. I teraz będę to degustować. Jak smakuje? Zaraz się okaże. Czy jest dobre, czy jest złe, czy jakie jest? Zaraz się wszystko okaże. Baranina, baranina już jest gotowa. Baranina z kapustą do degustacji jest gotowa. Baranina, baranina, baranina z kapustą. Super fajna, super pyszna. Baranina z kapustą. Baranina z kapustą. Już jest. Już jest danie gotowe. Teraz będę kosztować, jak smakuje. Tutaj jest eleganckie danie. baranina z kapustą kiszoną. Biorę trochę kapusty. Znaczy teraz już ta kapusta, można powiedzieć, że już nie jest kiszona, tylko po prostu jest to kapusta z baraniną. I taki jakiś kawałek nieduży, na przykład tutaj sobie ukroję kawałek, bo dzisiaj to dosłownie degustację tylko przeprowadzam. O, tutaj taki kawałeczek sobie ukroję, jeszcze tutaj trzymę, raz i dwa, jest, dobra, zobacz jak smakuje. Także tutaj jest takie właśnie taka baranina, a tu jest ta kapusta. Trochę kapusty wpierw skosztuję. Bardzo smaczne. I teraz baraninę.

Tak, i to jest pyszne. I to jest pyszne. Doskonałe. I z kapustą właśnie bardzo fajne jest to powiązanie. O, mięso i kapusta razem.

myśli, to jest pyszne. Także bardzo fajne danie. Także pozdrawiam wszystkich. I na razie, cześć. Baranina, baranina, baranina z kapustą. Super pyszna, super fajna. Znakomita, wyśmienita. Znakomita, wyśmienita. O. I tak. To jest pyszne. To jest bardzo pyszne. Także bardzo fajne i udane danie. Baranina. Super fajna, super pyszna. Na razie, cześć!

Gotuj, gotuj z Gracjanem, z Gracjanem, z Gracjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Cześć, witam was serdecznie z tej strony Gracjan Ostocki, witam, witam. A dzisiaj będą naleśniki kakaowe. Właśnie, naleśniki kakaowe. Jeszcze nigdy nie jadłem. Zawsze to naleśniki po prostu się je takie po prostu bez kakała. A teraz będą z kakałem. Sam zobaczę, jak będą smakowały. Jestem bardzo ciekaw, więc przystępuję do robienia ciasta na naleśniki, a potem będę na patelni smażyć naleśniki kakaowe. Naleśniki kakaowe można zrobić na przykład ze serem, albo z marmoladą, z powidłami, z jabłkami, z różnymi dodatkami. Ważne, żeby te naleśniki kakaowe zrobić. Więc wpierw przystępuję już teraz od razu do robienia ciasta. Tutaj mam miskę do mieszania.

Super fajne, są genialne, tak, bardzo fajne. Dobra, przystępuję do robienia ciasta. Czyli tak, teraz mleko biorę, o, odmykam mleko, no i mleka, szklankę, szklankę mleka, o, jest szklanka mleka. La la la la la la la la, super fajne naleśniki, super fajne. Teraz będzie woda mineralna gazowana. Tak, otwieramy wodę mineralną gazowaną alandzką. Woda mineralna gazowana. Wody mineralnej gazowanej, no tak, z pół szklanki. Dobrze. Wlewamy i teraz jajka, jedno jajko, siubido, i drugie jajko, siubido. Ok, teraz mąkę, też szklaneczka mąki. Do szklanki wsypuję mąkę. O. Tak, szklankę mąki daję. I jest. I teraz mieszamy. I zaraz damy kakao. Elegancko mieszamy. Można mikserem zamieszać, wtedy będzie szybciej. Mikserem, jak się miesza. O. O. Dobrze. I teraz. Dobrze, to już mamy, to mamy, dobra. Możemy to chować. A teraz kakao. Tutaj mam już na początek kakao, także to jeszcze schowam sobie. A tutaj mam na początek kakao. No i tego kakała tyle dajemy, żeby po prostu były naleśniki kakaowe. Zaraz zobaczę, czy tyle wystarczy, czy jeszcze może więcej. O, mieszamy elegancko. Oczywiście, tak jak właśnie mówię, jak ktoś chce, może to wszystko wykonywać mikserem. No, jeszcze bym troszeczkę dał. Jeszcze bym troszeczkę tego kakao dał, żeby to były takie naprawdę, och, kakaowe, takie mocno fajne kakaowe naleśniki. Super pyszne. I mieszamy delikatnie, oczywiście tak mieszamy delikatnie, żeby za bardzo to kakao się nie rozpylało dookoła. O, dokładnie ze wszystkich stron i po bokach i tu i tam. Już mamy zrobione ciasto na naleśniki kakaowe. Teraz możemy to dodać jeszcze troszeczkę mąki. Możemy jeszcze to dodać troszeczkę mąki i jeszcze troszeczkę zamieszać. I teraz już będzie perfekto. Perfekt. Dokładnie mieszamy znowu. Jest. O. Elegancko jest. O. Trochę ręka boli, ale można drugą rękę mieszać. O. Jest już ciasto. No, naleśnik jest już gotowe. Teraz przystępuję

Jest już. Teraz przystępuję do smażenia naleśników. Tutaj mam patelnię, włączam olej na patelni, włączam, niech się grzeje elegancko, a ja w międzyczasie umyję naczynia i tutaj w międzyczasie olej na patelni mi się zagrzeje i będę smażyć naleśniki. Naleśniki będę smażyć, kakaowe, super fajne. Naleśniki, naleśniki, naleśniki są genialne. Kakaowe naleśniki, super fajne, genialne. Tutaj mam oczywiście już powidła przygotowane, serek, tenże jak tylko wysmażę naleśniki, to będę składać je, zwijać. Z powidłami, ze serem, jeszcze można z różnymi innymi dodatkami. Tenże, albo tak same naleśniki też można zjeść, bez żadnych dodatków. Tenże, przystępuję już zaraz do smażenia naleśników kakaowych. Naleśniki kakaowe już zaraz będą smażone. Naleśniki kakaowe zaraz będą smażone. Naleśniki, naleśniki, na patelni smażone. Tak, nalewam tutaj, o, na patelnię ciasto, rozprowadzam elegancko po całej powierzchni i niech się elegancko smaży naleśnik. La la la la la la la la. Naleśniki smażą się. La la la la la la la la. Naleśniki smażą się. Smażą, smażą się. Naleśniki smażą się. Siaba daba daba daba. Naleśniki kakaowe. Naleśniki kakaowe. Ciasto na naleśniki, o, jest takie lejące się. I teraz daję na patelnię. Rozprowadzam tak elegancko, o, żeby nie był za gruby ten naleśnik. Trzeba tak elegancko rozprowadzić po całej patelni i naleśnik się będzie mi elegancko teraz smażyć. Naleśnik kakaowy, naleśnik kakaowy. Smaży się na patelni, się smaży, smaży się na patelni. La la la la la la la. Smaży się na patelni. Tak, niech się elegancko smaży. Zaraz trzeba będzie przewrócić go na drugą stronę. Naleśnik, naleśnik już się usmażył z jednej strony, a teraz trzeba jego przewrócić na drugą stronę. Bierzemy, o, tak elegancko przewracamy i teraz smaży się po drugiej stronie naleśnik. La la la la la la la. Naleśnik smaży się, naleśnik się smaży, super się fajnie smaży. Smaży, smaży, smaży się, naleśnik się smaży, smaży, naleśnik się smaży fajnie. Fajnie na patelni się smaży, la la la la la la, naleśnik się smaży. Naleśnik, naleśnik, naleśnik, super fajnie usmażony. Naleśnik, naleśnik, naleśnik, super fajnie jest usmażony. Naleśnik kakaowy. Jak już mi się usmażył naleśnik, biorę go i daję go na talerz. Elegancko, o, na talerz i już jest naleśnik na talerzu. I oczywiście smażę następnego naleśnika, tak cały czas po prostu smażymy i smażymy, naleśniki smażymy. Naleśniki, naleśniki, naleśniki smażymy, super, super, super fajne, naleśniki smażymy. Naleśniki, naleśniki już gotowe. Są gotowe, super fajne. Naleśniki, naleśniki są gotowe, super fajne, gotowe. Tak, eleganckie mam już naleśniki kakaowe usmażone. Teraz
Można by było zjeść takie, ale przecież można je zjeść na przykład z powidłami. Z powidłami to wystarczy posmarować powidłami i zjeść i już. Ale jak ze serem, to ser trzeba wyrobić. Przystępuję teraz więc do wyrabiania sera. Muszę do tego wziąć miskę, do miski ser i będę wyrabiać ser elegancko, tak żeby był na naleśniki ser elegancki zrobiony. Można dać, no tak, pół kostki, o. Resztę na później sobie schowam do lodówki. Do tego sera troszeczkę cukru, ze dwie łyżeczki, jajko, o. Dalej jakiś aromat. Mam tutaj aromat waniliowy, elegancko, o, olejek waniliowy, elegancki zapach ma, świetny. No i trochę można też jeszcze dodać mąki albo budyniu, można mąki po prostu. I teraz trzeba to wyrobić, elegancko wyrobić, o. Tak, elegancko wyrobiony serek jest i teraz trzeba będzie po prostu nim posmarować naleśniki. Może jeszcze troszeczkę dodam. Jeszcze troszeczkę dodam, bo tutaj może nie starczyć. O, jeszcze tyle dodam. O, dobrze. Nie trzeba sera mielić. Nie trzeba sera jakoś tam specjalnie miksować. Może być taki z grudkami ser, to w niczym, naprawdę w niczym nie przeszkadza. Teraz robię naleśnika, składam. Mianowicie na naleśnika daję sobie ser, smaruję na przykład łopatką, o, i takiego naleśnika możemy zwijać albo go składać. Zależy jak kto woli. Możemy go zwijać w rulon albo składać tak na czworo. Ja tak na czworo złożę. O, tak. I tutaj jeszcze, żeby był. O, to tutaj też jeszcze dosmaruję. O, tak jest. O. I taki naleśnik dajemy na patelnię i go jeszcze, no, na takim już wolniejszym ogniu go podsmażymy. Natomiast teraz możemy następnego naleśnika po prostu zwinąć w rulon, bo w ten sposób też właśnie naleśniki właśnie są podawane i właśnie bardzo dobrze smakują właśnie takie naleśniki zwinięte w rulonik. Bierzemy i elegancko, o, w rulon zwijamy. I takiego naleśnika w rulon zwiniętego, o, tak zwinięty w rulonik, dajemy na patelnię i smażymy. I jeszcze trochę sera mi zostało, to jeszcze dokończę tego następnego naleśnika i będzie elegancko. Naleśniki teraz będą na patelni smażone. To o to chodzi, żeby po prostu ten ser się ściął, żeby był taki właśnie ser fajny, wysmażony. Tenże naleśniki teraz na patelni się smażą. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
mięsa. Na patelni mam naleśniki pięknie, elegancko usmażone. Naleśniki kakaowe ze serem. A tutaj mam jednego naleśnika kakaowego
samego, więc teraz wezmę powidła śliwkowe, o, i posmaruję go powidłami śliwkowymi. Oczywiście można równie dobrze marmoladą, albo drzemem jakimś, albo naprawdę co kto woli. Ja tutaj o, powidłami sobie posmaruję i jednego takiego będę miał naleśnika z powidłami. I zwinę w rulonik, o, i już jest naleśnik z powidłami. Naleśniki kakaowe, super fajne są. A będę teraz degustować. Jednego naleśnika, o, wezmę tutaj do degustacji. O, i mam naleśniki eleganckie. I teraz te naleśniki będą degustowane, jak smakują. Naleśniki już na stole, na stole. Teraz będą degustowane. Teraz się okaże, jak one smakują. Aha, jeszcze. Można do nich, do takiego naleśnika jeszcze na przykład śmietany dodać. Bo tak z góry polać śmietaną. Albo cukrem pudrem posypać. Albo czekoladą na przykład roztopioną polać z góry. Różnie można kombinować. A ja teraz będę degustować, jak smakują. Naleśniki kakaowe. Zaraz będą degustowane. Naleśniki już gotowe na stole. Są gotowe do degustacji. Zaraz się okaże, jak smakują. Ten jest ze serem, ten jest z powidłami śliwkowymi. Biorę i od czego zacząć? Może wpierw od tego naleśnika z powidłami. Zobaczę, jak smakuje. Bardzo fajny. A ze serem? Zaraz zobaczę, jaki jest ze serem. I bardzo fajny. Bardzo fajne. Można oczywiście posypać cukrem pudrem z góry. Albo śmietanę jeszcze wezmę. Trochę śmietany jeszcze wezmę. Zobaczę, jak smakują ze śmietaną. Naleśniki kakaowe. Super fajne. Są genialne, oryginalne. Naleśniki kakaowe. Hej, naleśniki. Super fajne, czekoladowe, kakaowe, naleśniki, super fajne. O, tutaj mam cukier puder. I z góry posypuję cukrem puderem. I teraz jeszcze śmietana do tego. Tutaj daję śmietanę na talerz. I teraz będę degustować, jak to smakuje. Naleśniki kakaowe, super fajne naleśniki, zaraz będą degustowane, smakowane i się okaże, jak smakują. La la la la la la la, na talerzu naleśniki, super fajne naleśniki. Teraz znowu będę próbować, jak smakują. O, ze śmietaną i z cukrem pudrem. Ho, ho, ho. A ze serem? O, ze śmietanką?
wspaniałe. Polecam. Pozdrawiam. Na razie. Cześć. Gotuj, gotuj z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem. Gotowania wielkim fanem.

Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem, z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Gracjan Ostrocki. Witam w kolejnym odcinku serii Gotuj z Gacjanem. A dzisiaj będzie karambola. Karambola, karambola. Super pyszna, super fajna. Super śliczna, znakomita, fantastyczna karambola. Fantastyczna karambola. Tak, karambola wygląda fantastycznie. Używa się ją do dekoracji. Na przykład jakichś deserów, koktajliów, gdzieś na jakieś torta czy na coś położyć. Tnie ją się tak w plasterki. I wygląda fantastycznie, ale nie tylko służy dla ozdoby. Ma też swoje witaminy i właściwości odżywcze. Pochodzi ogólnie z tropikalnych wysp Oceanii. Na Karaibach występuje, w Indonezji, w Malezji. No i w ogóle ogólnie w różnych takich właśnie ciepłych krajach. No i jeśli chodzi o karambulę, to ma właśnie witaminy. Dużo, bardzo dużo witaminy C. Tak samo ma witaminę A, E, wszystkie witaminy z grupy B. Dużo ma potasu, magnezu, fosforu, wapnia, sodu, tak więc, że bardzo jest bogata i witaminy, i w minerały. Jest, ma smak taki lekko kwaśny i rośnie na drzewie, takim wysokim drzewie, nawet na 7-10 metrów wysokim takim drzewie rosną właśnie owoce karambola. No i robi się je też i kandyzowane, można robić kandyzowane karambole. Można je dawać właśnie do, na przykład jako ozdoba do lodów, do deserów i najprzeróżniejszych innych właśnie potraw dekorować. No i jeszcze co jest ważnego, to to, że obniża ciśnienie krwi. Pęże też jest właśnie dobra pod tym względem. Gwieździsty owoc, tak ją nazywają, bo jak się ją przekroi, zaraz ją pokroję i zaraz zademonstruję, jak się ją tak pokroi, to wtedy takie gwiazdeczki wychodzą i dlatego się ją używa do dekoracji właśnie z tego względu. No jest żółta, więc właśnie taka fajna dekoracyjna. Jeśli chodzi o drzewa, właśnie ta, tak jak powiedziałem, mają wysokość 7-10 metrów. No i zanim powstanie ten owoc karambola, to wpierw są piękne, różowe, wspaniałe, piękne kwiaty, a potem właśnie z tych kwiatów są owoce. Jest właśnie, karambola jest niskokaloryczna, więc jak ktoś się odchudza, to jak najbardziej ją może jeść. I również odmładza, obniża w organizmie zły cholesterol i jest też i przeciwzapalna. Tak więc, że karambola super fajna, super pyszna. Karambola, karambola, karambola. La la la la la la la, karambola. Zaraz właśnie się okaże, jak ta karambola smakuje. Czy jest pyszna, czy jest znakomita, czy jest wyśmienita, czy jest bardzo dobra i jaki ma smak. Zaraz się okaże. Biorę nóż i tnę karambolę w takie właśnie plasterki. O. Takie plasterki i właśnie karambola dlatego jest właśnie dekoracyjna, ponieważ właśnie o, jak
te plasterki się tak układa. To są piękne i wspaniałe gwiazdki. I taką gwiazdkę właśnie można dać dla ozdoby. Gwiazda, super piękna, super fajna gwiazdeczka, karambola. I teraz zaraz zobaczę, jak ona smakuje. Czy smakuje dobrze, czy smakuje źle. O, dotnę jeszcze do końca. I jeśli chodzi o karambulę, to w smaku podobno jest lekko kwaśna. No zaraz zobaczę. Biorę jeszcze ostatnie spojrzenie na karambulę i biorę i teraz degustuję. Jak smakuje? Teraz się okaże, jak ta karambula smakuje. Czy jest dobra, czy zła. Raz, dwa, trzy.

Nawet nie jest taka kwaśna. Myślałem, że jest kwaśna jak cytryna. Nie jest taka bardzo kwaśna. Ale też nie jest taka bardzo słodka. Leciutko słodka, leciutko kwaśna. I wspaniała dekoracyjna gwiazdeczka. Super fajna gwiazdeczka dekoracyjna. Soczysta jest, tak. Ma w sobie dużo soku. No i jest smaczna. A oprócz tego, że smaczna, to przede wszystkim chyba jest dekoracyjna właśnie. I z tego względu jest właśnie popularna, że do dekoracji się ją wykorzystuje. Zapach to ma taki nijaki. Ale ma dużo soku. I ten sok jest taki właśnie lekko kwaśny, lekko słodki. Także super fajna karambula. Karambola, karambola. Super pyszna, super fajna karambola. Karambola, karambola. Super pyszna, super fajna karambola. Karambola. Dziękuję. Pozdrawiam, na razie. Cześć! Karambola, karambola, karambola, karambola. Super pyszna, super fajna. Karambola, karambola, karambola. Karambola, karambola. Gotuj, gotuj z Gracjanem, z Gracjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Cześć, witam was serdecznie z tej strony Gracjan Ostacki, witam, witam. A dzisiaj będą naleśniki kakaowe. Właśnie, naleśniki kakaowe. Jeszcze nigdy nie jadłem. Zawsze to naleśniki po prostu się je takie po prostu bez kakała. A teraz będą z kakałem. Sam zobaczę, jak będą smakowały. Jestem bardzo ciekaw, więc przystępuję do robienia ciasta na naleśniki, a potem będę na patelni smażyć naleśniki kakaowe. Naleśniki kakaowe można zrobić na przykład ze serem, albo z marmoladą, z powidłami, z jabłkami, z różnymi dodatkami. Ważne, żeby te naleśniki kakaowe zrobić. Więc wpierw przystępuję już teraz od razu do robienia ciasta. Tutaj mam miskę do mieszania. I tak, będzie potrzebne. Mąka, mleko, woda mineralna gazowana, jajka, no i oczywiście kakao. Tak, więc przystępuję do robienia naleśników kakaowych. Naleśniki, naleśniki kakaowe. Super pyszne, super fajne, bardzo fajne. Naleśniki, naleśniki kakaowe. Naleśniki kakaowe, superowe. Naleśniki kakaowe, super fajne, są genialne. Naleśniki kakaowe, super fajne, są genialne. Tak, bardzo fajne. Dobra, przystępuję do robienia ciasta. Czyli tak, teraz mleko biorę. O, odmykam mleko. No i mleka szklankę. Szklankę mleka. O. Jest szklanka mleka. La la la la la la la la, super fajne. Naleśniki, super fajne. Teraz będzie woda mineralna gazowana.
Otwieramy wodę mineralną, gazowaną, elegancką. Woda mineralna, gazowana. Wody mineralnej, gazowanej, no tak z pół szklanki. Dobrze. Wlewamy. I teraz jajka. Jedno jajko, siubido. I drugie jajko, siubido. Ok. Teraz mąkę. Mąkę. Też szklaneczka mąki. Do szklanki wsypuję mąkę. O. Tak, szklankę mąki daję. I jest. I teraz mieszamy. I zaraz damy kakao. Elegancko mieszamy. Można mikserem zamieszać, wtedy będzie szybciej. Mikserem, jak się miesza. O. O. Dobrze. I teraz. Dobrze, to już mamy, to mamy, dobra, możemy to chować, a teraz kakao. Tutaj mamy już napoczęte kakao, także to jeszcze schowam sobie, a tutaj mam napoczęte kakao. No i tego kakao tyle dajemy, żeby po prostu były naleśniki kakaowe. Zaraz zobaczę, czy tyle wystarczy, czy jeszcze może. Więcej. O, mieszamy elegancko. Oczywiście, tak jak właśnie mówię, jak ktoś chce, może to wszystko wykonywać mikserem. No, jeszcze bym troszeczkę dał. Jeszcze bym troszeczkę tego kakao dał, żeby to były takie naprawdę, och, kakaowe, takie mocno fajne kakaowe naleśniki. Super, pyszne. I mieszamy delikatnie. Oczywiście tak mieszamy delikatnie, żeby za bardzo to kakao się nie rozpylało dookoła. O. Dokładnie, ze wszystkich stron. I po bokach, i tu, i tam. Już mamy zrobione ciasto na naleśniki kakaowe. Teraz możemy to dodać jeszcze troszeczkę mąki. Możemy jeszcze to dodać troszeczkę mąki. I jeszcze troszeczkę zamieszać. I teraz już będzie perfekto. Perfekt. Dokładnie mieszamy znowu. Jest. O. Elegancko jest. O. Trochę ręka boli, ale można drugą rękę mieszać. O. Jest już ciasto. Naleśnik jest już gotowe. Teraz przystępuję. A, jest już. Teraz przystępuję do smażenia naleśników. Tutaj mam patelnię. Włączam olej na patelni. Włączam. Niech się grzeje elegancko. A ja w międzyczasie umyję naczynia. I tutaj w międzyczasie olej na patelni mi się zagrzeje i będę smażyć naleśniki. Naleśniki będę smażyć, kakaowe, super fajne naleśniki, naleśniki.
Naleśniki są genialne. Kakaowe naleśniki. Super fajne, genialne. Tutaj mam oczywiście już powidła przygotowane. Serek. Tenże, jak tylko wysmażę naleśniki, to będę składać je, zwijać z powidłami, ze serem. Jeszcze można z różnymi innymi dodatkami. Tenże, albo tak same naleśniki też można zjeść, bez żadnych dodatków. Tenże, przystępuję już zaraz do smażenia naleśników kakaowych. Naleśniki kakaowe już zaraz będą smażone. Naleśniki kakaowe zaraz będą smażone. Naleśniki, naleśniki na patelni smażone. Tak, nalewam tutaj. O, na patelnię ciasto rozprowadzam elegancko po całej powierzchni i niech się elegancko smaży naleśnik. La la la la la la la la. Naleśniki smażą się. La la la la la la la la. Naleśniki smażą się. Smażą, smażą się. Naleśniki smażą się. Siaba daba daba daba. Naleśniki kakaowe. Naleśniki kakaowe. Ciasto na naleśniki, o, jest takie lejące się. I teraz daję na patelnię. Rozprowadzam tak elegancko, o, żeby nie był za gruby ten naleśnik. Trzeba tak elegancko rozprowadzić po całej patelni i naleśnik się będzie mi elegancko teraz smażyć. Naleśnik kakaowy, naleśnik kakaowy. Smaży się na patelni, się smaży, smaży się na patelni. La la la la la la la. Smaży się na patelni. Tak, niech się elegancko smaży. Zaraz trzeba będzie przewrócić go na drugą stronę. Naleśnik, naleśnik już się usmażył z jednej strony, a teraz trzeba jego przewrócić na drugą stronę. Bierzemy, o, tak elegancko przewracamy i teraz smaży się po drugiej stronie naleśnik. La la la la la la la. Naleśnik smaży się, naleśnik się smaży, super się fajnie smaży. Smaży, smaży, smaży się. Naleśnik się smaży, smaży. Naleśnik się smaży fajnie. Fajnie na patelni się smaży. La la la la la la. Naleśnik się smaży. Naleśnik, naleśnik, naleśnik. Super fajnie usmażony. Naleśnik, naleśnik, naleśnik. Super fajnie jest usmażony. Naleśnik kakaowy. Jak już mi się usmażył naleśnik, biorę go i daję go na talerz. Elegancko, o, na talerz. I już jest naleśnik na talerzu. I oczywiście smażę następnego naleśnika. Tak cały czas po prostu smażymy i smażymy. Naleśniki smażymy. Naleśniki, naleśniki, naleśniki smażymy. Super, super, super fajne. Naleśniki smażymy. Naleśniki, naleśniki już gotowe. Są gotowe, super fajne. Naleśniki, naleśniki są gotowe. Super fajne, gotowe. Tak, eleganckie mam już naleśniki kakaowe usmażone. Teraz można by było zjeść takie, ale przecież można je zjeść na przykład z powidłami. Z powidłami to wystarczy posmarować powidłami i zjeść i już. Ale jak ze serem, to ser trzeba wyrobić. Przystępuję teraz więc do wyrabiania sera. Muszę do tego wziąć miskę, do miski ser i będę wyrabiać ser elegancko, tak żeby był na naleśniki
ser elegancki zrobiony. Można dać, no tak, pół kostki, o. Resztę na później sobie schowam do lodówki. Do tego sera troszeczkę cukru. Ze dwie łyżeczki. Jajko. O. Dalej jakiś aromat. Mam tutaj aromat waniliowy. Elegancko. O, olejek waniliowy. Elegancki zapach ma. Świetny. No i trochę można też jeszcze dodać mąki albo budyniu. Można mąki po prostu. I teraz trzeba to wyrobić. Elegancko wyrobić. O. Tak. Elegancko wyrobiony serek jest. I teraz trzeba będzie po prostu nim posmarować naleśniki. Może jeszcze troszeczkę dodam. Jeszcze troszeczkę dodam, bo tutaj może nie starczyć. O, jeszcze tyle dodam. O, dobrze. Nie trzeba sera mielić. Nie trzeba sera jakoś tam specjalnie miksować. Może być taki z grudkami ser, to w niczym, naprawdę w niczym nie przeszkadza. Teraz robię naleśnika, składam. Mianowicie na naleśnika daję sobie ser, smaruję na przykład łopatką. O. I takiego naleśnika możemy zwijać albo go składać. Zależy jak kto woli. Możemy go zwijać w rulon albo składać tak na czworo. Ja tak na czworo złożę. O, tak. I tutaj jeszcze, żeby był. O, to tutaj też jeszcze dosmaruję. O, tak jest. O. I taki naleśnik dajemy na patelnię i go jeszcze, no, na takim już wolniejszym ogniu go podsmażymy. Natomiast teraz możemy następnego naleśnika po prostu zwinąć w rulon, bo w ten sposób też właśnie naleśniki właśnie są podawane i właśnie bardzo dobrze smakują właśnie takie naleśniki zwinięte w rulonik. Bierzemy i elegancko o w rulon zwijamy. I takiego naleśnika w rulon zwiniętego, o, tak zwinięty w rulonik, dajemy na patelnię i smażymy. I jeszcze trochę sera mi zostało, to jeszcze dokończę tego następnego naleśnika i będzie elegancko. Naleśniki teraz będą na patelni smażone. To o to chodzi, żeby po prostu ten ser się ściął, żeby był taki właśnie ser fajny, wysmażony. Tenże naleśniki teraz na patelni się smażą. Naleśniki, naleśniki już są, już są usmażone, są. Na patelni mam naleśniki pięknie, elegancko usmażone. Naleśniki kakaowe ze serem. A tutaj mam jednego naleśnika kakaowego samego, więc teraz wezmę powidła śliwkowe. O. I posmaruję go powidłami śliwkowymi. Oczywiście można równie dobrze marmoladą albo drzemem jakimś, albo naprawdę co kto woli. Ja tutaj o powidłami sobie posmaruję i jednego takiego będę miał naleśnika z powidłami. I zwinę w rulonik, o,
i już jest naleśnik z powidłami. Naleśniki, naleśniki kakaowe, super fajne są. A będę teraz degustować jednego naleśnika. O, wezmę tutaj do degustacji. O, i mam naleśniki eleganckie. I teraz te naleśniki będą degustowane, jak smakują. Naleśniki już na stole, na stole. Teraz będą degustowane. Teraz się okaże, jak one smakują. Aha, jeszcze. Można do nich, do takiego naleśnika jeszcze na przykład śmietany dodać. Bo tak z góry polać śmietaną. Albo cukrem pudrem posypać. Albo czekoladą na przykład roztopioną polać z góry. Różnie można kombinować. A ja teraz będę degustować, jak smakują. Naleśniki, naleśniki kakaowe zaraz będą degustowane. Naleśniki, naleśniki już gotowe na stole. Są gotowe do degustacji. Zaraz się okaże, jak smakują. Ten jest ze serem, ten jest z powidłami śliwkowymi. Biorę i od czego zacząć? Może wpierw od tego naleśnika z powidłami. Zobaczę, jak smakuje. Bardzo fajny. A ze serem? Zaraz zobaczę, jaki jest ze serem. I bardzo fajny. Bardzo fajne. Można oczywiście posypać cukrem pudrem z góry. Albo śmietanę jeszcze wezmę. Trochę śmietany jeszcze wezmę. Zobaczę, jak smakują ze śmietaną. Naleśniki kakaowe. Super fajne, są genialne, oryginalne. Naleśniki kakaowe. Hej, hej, hej, naleśniki. Super fajne, czekoladowe, kakaowe, naleśniki, super fajne. O, tutaj mam cukier puder. I z góry posypuję cukrem puderem. I teraz jeszcze śmietana do tego. Tutaj daję śmietanę na talerz. I teraz będę degustować, jak to smakuje. Naleśniki kakaowe, super fajne naleśniki, zaraz będą degustowane, smakowane i się okaże, jak smakują. La la la la la la la, na talerzu naleśniki, super fajne naleśniki. Teraz znowu będę próbować, jak smakują. O, ze śmietaną i z cukrem pudrem. Ho, ho, ho. A ze serem? O, ze śmietanką?

Wspania, wspaniałe. Polecam. Pozdrawiam. Na razie. Cześć. Gotuj, gotuj z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem. Gotowania wielkim fanem.

Lekcja pod tytułem Rozwiązywanie równań. Po poprzedniej lekcji, którą mam nadzieję wysłuchałeś, wiesz już, czym jest równanie. I wiesz, że ta literka, która występuje w równaniu, oznacza niewiadomo, czyli coś, czego nie wiemy. No i rozwiązanie równania polega na tym, że musimy się dowiedzieć, jaką wartość ma ta niewiadoma. Czyli jak na przykład mamy o takie sobie równanie, to po wykonaniu pewnych czynności musimy uzyskać coś takiego, że nasza niewiadoma, czyli x, równa się i tutaj jest liczba, która jest wynikiem. Tutaj zgaduję, absolutnie nie będę się zastanawiał, czy wpisuję prawdę, powiedzmy, że jest to 5. O, to jest rozwiązanie równania, że niewiadoma równa się ileś tam. Do takiej sytuacji musimy doprowadzić. Czyli zobacz, startujemy z takiej sytuacji, gdzie jest jakieś skomplikowane równanie i po iluś tam czynnościach, czasami po jednej czynności, a czasami po większej ilości, musimy uzyskać o coś takiego, że x równa się ileś. Albo to samo może być zapisane w ten sposób. O, że x będzie po prawej stronie równania. Albo po lewej, albo po prawej. To jest obojętne tak naprawdę. Czy x się znajdzie po lewej, czy po prawej, to trochę zależy od nas, a trochę od tych czynności.

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

0: przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, kiedyś byłem. Byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: pili. Nie wyłączaj!

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

0: przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaje.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, mu, no, kiedyś byłem. Ja byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to.
0: Nie wyłączaj!

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banan.

0: Gratulacje użytkowniku.
1: LTTstore.pl. Źródło rzetelnych informacji.
2: Z ostatniej chwili Mr. Beast zatrudnia biedne dzieci z Afryki, które są przepracowywane. Niedawno światu obiegła informacja o tym, jak to MR Beast wykorzystuje dzieci w celu taniej sile roboczej. Dzieci były przepracowywane oraz głodzone, dopóki nie opadną z sił. Afrykańska policja podjęła działania w schwytaniu pana bestii. Więcej na naszej stronie lttstore.pl w zakładce LTT News.
3: Microsoft wydał nową wersję Windowsa, Windows Omega. Nowa wersja systemu będzie działała na zasadzie subskrypcji miesięcznej, który będzie kosztować 50 zł miesięcznie za wersję Home, a za wersję Pro będzie trzeba zapłacić aż 150 zł miesięcznie. Jeżeli system będzie zainstalowany bez wymaganej subskrypcji, Windows nie będzie chciał się uruchomić. Jeżeli system wykryje nielegalne oprogramowanie omijające opłaty za system, Microsoft zmuszone będzie zablokować Ci zdalnie płytę główną, którą będzie można odblokować za zapłacenie kary. Minimalne wymagania systemu to procesor AMD Ryzen 9950X, karta graficzna NVIDIA RTX 5090, dysk minimum 1 TB wolnej przestrzeni dyskowej oraz tylko dyski SSD M2 od linii PCI generacji 5 i wzwyż. Monitor, minimalna rozdzielczość 4K, 3840x2160 pikseli. Więcej na LTT News.
4: Firma HP wprowadził licencjonowany papier, który jest kilka razy droższy od zwykłego papieru. Licencjonowany papier ma być wyposażony w funkcję AII, aby jak najefektywniej wykorzystać papier oraz cenzurować treści niecenzuralne drukowane na papierze. Papier ma mieć też możliwość drukowania filmu do maksymalnej długości 15 sekund oraz do maksymalnej rozdzielczości 400 pikseli na cal. Drukowanie nowym papierem jest tylko dla osób posiadających wykupioną subskrypcję. W przeciwnym razie drukowanie będzie zablokowane, zaś papier tradycyjny ma być zablokowany na stałe, niezależnie od wykupionej subskrypcji. HP tłumaczy się tym, że to dla dobra drukarek, ponieważ nowy papier ma zwiększyć żywotność drukarek aż o 300% oraz posiada funkcję AI, który zwiększa produktywność. Więcej informacji na lttstore.pl w zakładce LTT News.
5: Czas na reklamy.
6: Mi 12 tysięcy złotych. Zostaw dane. Konsultant zadzwoni i wszystko wyjaśni. Program dla osób od 25 roku życia. Pieniądze wypłacane co miesiąc.
7: Czy chcesz zarobić 4,700 tysięcznych euro teraz do końca dnia? Zrób to z naszym przewodnikiem. Orlen daje dostęp tylko 70 szczęśliwcom, którzy zarobią 4700 euro każdej nocy. Możesz kupić nowy samochód w ciągu 2 tygodni. A za 3 miesiące możesz kupić nowy dom. Czy chcesz zarobić 4,700 tysięcznych euro teraz do końca dnia? Inteligentny algorytm Orlen przyniesie Ci pieniądze każdego dnia. Pospiesz się i uzyskaj dostęp do naszego przewodnika.
8: Drodzy obywatele, witam Was serdecznie. Jestem Donald Tusk. Polska potrzebuje silnej i nowoczesnej energetyki. Orlen wraz z obywatelami buduje program inwestycyjny, który wspiera rozwój gospodarki i społeczeństwa. Dołączając teraz, zyskujecie dostęp do możliwości, które jeszcze niedawno były nieosiągalne.
9: Pewnego dochodu dzięki platformie inwestycyjnej. Nie trzeba być ekspertem ani posiadać dużego kapitału. Aby zacząć, wystarczy wypełnić krótki formularz. Zajmie to mniej niż 2 minuty. Po rejestracji pieniądze zaczynają pracować na ciebie, a wypłaty trafiają na konto co tydzień. W moim przypadku to już ponad 7000 zł tygodniowo. To działa, bo opiera się na krajowej energetyce i sprawdzonym partnerze. Ja już zacząłem. Teraz czas na ciebie.
10: Witam Was serdecznie. Jestem Robert Lewandowski. Energia to fundament niezależności Polski. Orlen przygotował specjalny program dla obywateli, w którym każdy może zainwestować i współtworzyć przyszłość kraju. Rejestracja jest prosta. Wystarczy kilka minut, aby stać się częścią tej inicjatywy.
11: We wrześniu 2022 roku polska spółka PKN Orlen ogłosiła zakończenie budowy i uruchomienie gazociągu. Gaz jest już transportowany z Norwegii przez Danię do samej Polski w ilości do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Otworzyło to Polakom niesamowite nowe możliwości.
0: ponieważ zmniejszyła się zależność od rosyjskich nośników energii, a także pojawiła się nowa trasa eksportu gazu ziemnego. A teraz nasz kraj może handlować gazem. Na czym proponuje zarabiać firma PKN Orlen, a także rząd polski, który zatwierdził projekt? Opracowaliśmy program socjalny, dzięki któremu obywatele naszego kraju mają możliwość biernego zarabiania dziesiątek tysięcy złotych miesięcznie. Teraz z nami zarabia ponad milion mieszkańców z całego kraju. Jak to działa? Program jest tak skonstruowany, że inwestując niewielkie lokaty w PNK Orlen, system automatycznie rozpoczyna licytację i sprzedaje gaz za granicę po najkorzystniejszej cenie. System handluje bez udziału inwestora, więc nie są do tego potrzebne

0: odpowie na Twoje pytania i pomoże Ci zostać uczestnikiem projektu społecznego PNK Orlen. Zmień swoje życie już teraz. Zostaw swoje zgłoszenie i stań się osobą wolną finansowo razem z PKN Orlen.
1: Dołącz do programu Orlen i odbierz 50 akcji. Zostało 2000 miejsc. Zostaw zgłoszenie, telefon i klamra gratulacje.
0: Rozpoczyna się nowy rozdział, tworzony razem z ludźmi. Każdy, kto dołączy do inicjatywy, otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To krok w stronę wspólnego rozwoju i zaufania. Dołącz teraz. Sprawdzenie zajmuje tylko minutę. Rusza nowa inicjatywa dla osób, które chcą stać się częścią ważnego krajowego projektu. Każdy nowy uczestnik otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To nie kampania reklamowa, to realna szansa na udział w czymś większym. Sprawdzenie zajmuje mniej niż minutę. Zobacz, czy jesteś na liście.
2: Rejestruj się i odbierz 25 akcji Orlen. Oferta tylko dla obywateli Polski. Wypełnij szybki quiz i sprawdź swoją dostępność bez opłat, bez ryzyka. 25 akcji czekają. Kliknij i odbierz swoje akcje.
1: Orlen wraz z Państwem wspiera obywateli. Nowi uczestnicy mogą otrzymać akcje i obligacje w prezencie. Tylko 2000 wolnych miejsc. Jeśli oddzwonimy, gratulacje, zdążyłeś.
2: Dołącz do przygotowanej akcji dla obywateli Polski. Wymagana jest szybka rejestracja i krótki quiz. To cały proces, bez dodatkowych formalności. Informacje gotowe do przeglądania. Kliknij i sprawdź, co dalej.
3: Dołącz do programu Orlen i zobacz, jak możesz wesprzeć rozwój Polski.
4: Masz wrażenie, że ciągle robisz wszystko dobrze, a pieniędzy dalej nie przybywa? Pracujesz, odkładasz, starasz się, a mimo to wciąż stoisz w tym samym miejscu. Najgorsze w tym wszystkim jest jedno. Nikt ci nigdy nie pokazał, jak naprawdę pracują pieniądze. Dlatego stworzyliśmy platformę dla mieszkańców Polski, która daje dostęp do realnych rynków i do ludzi, którzy potrafią to wytłumaczyć po ludzku. To nie jest szybki zarobek, to jest przewaga. Wiedzieć, co robić ze swoimi pieniędzmi, zamiast tylko je trzymać i czekać. Zostaw zgłoszenie. Oddzwonimy i pokażemy Ci dokładnie, jak możesz zacząć budować kapitał krok po kroku. Jeśli chcesz dalej tylko liczyć każdy grosz, nie klikaj. Jeśli chcesz w końcu ruszyć do przodu, kliknij teraz.
5: Ej ludzie, ogólnie beka. Wczoraj chłopaki mi opowiedzieli o temacie ice fishing. Mówią, teraz wszyscy tam siedzą i co myślicie? Wyciągnąłem parę tłustych rybek i serio już miesiąc jestem na totalnym luzie. Temat działa, gra naprawdę sypie. Co więcej, odezwałem się do nich i wywalczyłem dla swoich 200 bonusów plus 250 ode mnie. Ale to obowiązuje tylko dzisiaj. Powodzenia, wygranych, wszystkich ściskam. Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona. Nie zwlekaj, sprawdź teraz.
6: Masz palec i 20 minut? Wejdź na stronę wędkarstwa podlodowego. Ludzie już tu zarabiają. Pobierz i zgarnij 250 darmowych prób, ale oferta ważna tylko dzisiaj. Złap swoją wielką zdobycz i odmień swój życie. Pospiesz się. Oferta jest ograniczona czasowo.
7: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
8: Wszyscy przywykli do narzekania zamiast spróbować ice fishing. To jeden z najprostszych sposobów na konkretny wynik w 2026 roku. Wszystko jest maksymalnie proste. Nowi użytkownicy do końca miesiąca dostają aż 300 darmowych prób. Trafisz gruby połów. Twoje życie wchodzi na wyższy level. Pobieraj teraz.
9: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut, więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak

0: chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
1: Od dawna chciałem połączyć moje ulubione zajęcie z pomaganiem innym. Tak właśnie trafiłem na ice fishing. Sam spróbowałem i złowiłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Ta aplikacja na pewno pomoże Wam stanąć na nogi. Co więcej, Europejczycy dostają 250 darmowych prób, żeby móc przejść przez życie lekko jak motyl. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że szukam gry, która pasuje do mojego charakteru, bez zbędnego zamieszania i presji. Tak właśnie odkryłem ice fishing. Sam wszedłem i sprawdziłem, jak to działa. Kilka prób, wielka ryba, potem następna. Kiedy masz wszystko pod kontrolą, wyniki przychodzą naturalnie. Dzisiaj, dla osób, które się zarejestrują, czeka 250 darmowych prób. Tylko po to, żebyście mogli poczuć ten rytm i smak sukcesu. Wczoraj po treningu usiedliśmy całą ekipą i zaczęliśmy gadać o jednym temacie – ice fishing. Na początku tylko się uśmiechnąłem i powiedziałem: dajcie spokój, to jakaś bzdura. Ale znacie mnie, jestem przyzwyczajony do tego, że wszystko sprawdzam sam. Spróbowałem. Kilka podejść i... bach! Wyciągnąłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Mało tego, dla każdego, kto zarejestruje się dzisiaj, dają 250 darmowych prób. Nic nie tracicie, pobierzcie to teraz.
2: Nowa aplikacja wyłącznie dla mieszkańców Polski. Odbierz swoje ryby i zwrot gotówki na kartę już teraz. Pobierz naszą nową aplikację i zarejestruj się.
3: Leute, wenn ihr gerade auf TikTok rumhängt, habt ihr safe 20 Minuten Zeit. Ich sag's euch, wie es ist. Checkt mal Ice Fishing ab. Ich sehe momentan so viele, die dort ihren Money Grind durchziehen und sich echt was aufbauen. Ich hab's auch probiert. Was soll ich sagen? Es läuft. Gönnt euch den Download jetzt und krallt euch 250 Free Spins. Aber die Aktion geht nur heute. Holt euch den Big Win, so wie ich, und lebt einfach euer bestes Leben. Aber beeilt euch, das Angebot ist echt limitiert.
4: Przestań jęczeć, że nie masz hajsu. Masz smartfona? To ściągaj ice fishing. To jest teraz najprostszy ruch, żeby się wybić. Temat jest banalny. Masz chęci? To masz 300 darmowych strzałów na start, ale tylko do końca miesiąca. Jeden dobry wynik i twoje życie się zmienia. Nie trafisz? Trudno, nic nie tracisz. Działaj, a nie gadasz.
5: Znalazłam nową super grę, w której można wygrać naprawdę duże pieniądze. Gra nazywa się Ice Fishing i teraz pokażę wam, o co w niej chodzi. Słuchajcie, uruchamiam sobie aplikację, włączam grę, pokażę wam, jest to mega proste. Zobaczcie, gra się nam ładuje. Dzisiaj obstawimy sobie wszystkie zakłady możliwe tutaj do wyboru. Słuchajcie, jeszcze żółta ryba, niebieska i słuchajcie, ostatni zakład na czerwoną i zobaczymy, czy uda nam się zdobyć najwyższy bonus. Czekamy na czerwoną rybę i słuchajcie, bo mamy to, udało nam się. I teraz zobaczymy, jaki będzie mnożnik, o ile będzie pomnożona nasza wygrana, czy będziemy mieć dzisiaj szczęście. Zobaczcie. Uwaga, tutaj mamy mnożnik, tutaj pokazuje nam, o ile nasza wygrana zostanie pomnożona. Popatrzcie, 30-krotny, 40-50. Zobaczcie, jak to szybko rośnie. O wow, zobaczymy, jaka będzie ostateczna wygrana. I zobaczcie, mamy boom, 300-krotną wygraną. Od razu sobie to wypłacam, bo nie ma na co czekać. Klikam sobie wypłatę, wybiorę sobie swój bank PKO i zobaczcie, SMS przychodzi praktycznie od razu, klikam sobie w niego i za chwilkę pokażę wam wypłatę na moim koncie, muszę odblokować i popatrzcie, przelew już dotarł na moje konto, więc już jest dla mnie dostępny. Nie czekajcie dłużej, to jest ten czas, żebyście też zaczęli łowić ryby i wygrywać duże pieniądze. Powodzenia!
6: Witamy w naszym ekscytującym świecie hazardu. Już teraz możesz otrzymać bonus za rejestrację. 500 darmowych spinów i 12 tysięcy złotych na konto. Pospiesz się i skorzystaj z nich. Szybka wypłata na kartę. Zainstaluj aplikację i zacznij wygrywać.
7: 50 zł za rejestrację. 100 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. Zdobądź swój bonus 50 zł.
8: 30 zł za rejestrację. 50 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. Zdobądź swój bonus 30 zł.
9: 50 zł już jest twoje. Bez depozytu. Po prostu odbierz i graj od razu. Pieniądze w prezencie. Zarejestruj się i otrzymaj 15 zł prawdziwych pieniędzy natychmiast. Wypłata w 5 minut. Natychmiastowe płatności na kartę lub konto, bez czekania. Graj za darmo, wygrywaj na całego. Wypróbuj najlepsze automaty bez ryzyka i wygrywaj. Zgarnij bonus na czas. Dostępne Google Play i App Store. Pobierz i wygrywaj.
10: Znana polska marka przedstawia. Od teraz masz swoje ulubione stare gry w swoim telefonie. Przestań przegrywać swój hajs w Lotto i STS. Wszystko, czego chcesz, znajdziesz w naszej nowej aplikacji mobilnej. Nie zwlekaj, pobierz teraz i wygrywaj.
11: Najlepsze kasyno w Polsce daje 100 darmowych obrotów za rejestrację. Szybka płatność na konto. Graj na nasz kod.
12: Stary, patrz na to. Oni w końcu zrobili coś poważnego. Jest nowa aplikacja od Salonu Gier. Dają Ci na start bonus o witalne 13 750 zł i 550 darmowych obrotów i możesz grać, dopóki nie wygrasz. Ja już zgarnęłem ten bonus i idę grać. Pobierz teraz. Nie przegap okazji.
13: Grasz w moją nową grę?
14: Nie.
13: Cholera, grasz w moją nową grę?
15: Tak, oczywiście.
13: Udowodnij to, tak, aplikacja. Na szybki dostęp, pokaż to, pobierz nową aplikację, odbierz moje specjalne bonusy. Rozpocznij grę. On po prostu wygrać 10 500 zł. O, robisz przez następne kilka dni.
15: Szkoła zaraz się zacznie.
13: Jadę do Disneylandu i podwajam twoje pieniądze.
15: Czekaj. Zainstaluj nową aplikację.
16: Ile zarobi Les na mojej aplikacji?
17: Gradem w ruletkę w twojej aplikacji. Zrobić na nim około to 10 tysięcy.
16: A co z toba snu?
18: Zaladowany około 100. Bumu. 15 tysięcy na blackjack.
19: Spójrz tylko na moją grę. To moja ulubiona gra. Jeśli nie sadzę ze rakiety lub Tesla, zgram w twoją aplikację kasyna.
16: Ile zainwestowałeś?
19: 50 euro.
16: Daję Ci szansę na zarabianie pieniędzy w naszej grupie gwiazd. Wszystko, co musisz zrobić, to pobrać moją aplikację, zalogować się, zatadować trochę gotówki i zagrać w swoją ulubioną grę. Jako nowy rok prezentuję około 3000 euro, ale będzie dziatać tylko do końca tygodnia. Pospiesz się!
20: Jeśli obejrzysz ten film, jesteś jednym z 10 tysięcy, którzy otrzymają szansę wygrania prawdziwych pieniędzy i wiele bonusów w moim nowe kasyno internetowe. Jestem Mr. Beast i otwieram pierwsze na świecie kasyno online, w którym można wygrać prawdziwe pieniądze.
21: Gaben oszaleje, gdy się o tym dowie. Stworzyłem aplikację, która pomaga mi na przykład zdobywać skórki w moich ulubionych grach. Chcesz zrobić to samo? Dowiedz się więcej o twórcach aplikacji mobilnych.
22: Dosłownie zostałem milionerem w ciągu miesiąca. Dwa miesiące temu pobrałem tę grę i zacząłem kręcić codziennie. Średnio robię 10 tysięcy złotych dziennie, czasem nawet więcej. Kupiłem samochód marzeń, dwa mieszkania i żyję swoim najlepszym życiem. To naprawdę bardzo proste. Spróbuj sam i przekonaj się. Przygotowałem dla Ciebie bonusy za rejestrację. Zainstaluj grę i sprawdź sam.
23: Wypłatami. Pobierz teraz, aby otrzymać mój bonus 15 zł. Im dłużej grasz, tym większa pula nagród. Każdy ma szansę wygrać 100 zł w ciągu jednego dnia. Twoja wygrana zostanie wypłacona bezpośrednio na konto PayPal w ciągu jednej minuty. Kliknij link pod filmem, aby szybko załadować grę. Zaznacz twoje pole wyboru.
24: Dziś może być twój szczęśliwy dzień. Jeszcze o tym nie wiesz. Ale to, na co właśnie patrzysz, może naprawdę odmienić twoje życie. Ten film nie jest przeznaczony dla tysięcy, a nawet setek osób. Trafia tylko do niewielkiej, starannie wybranej grupy. Zaledwie 45 osób. Jeżeli widzisz go teraz, być może należysz do tej grupy. Nie jestem tu po to, by sprzedawać Ci marzenia czy na siłę Cię przekonywać. Chcę Ci po prostu pokazać coś konkretnego. Realny sposób na zarabianie pieniędzy z domu, bez szefa, bez godzin pracy, bez presji. Tylko z pomocą Twojego telefonu. I to wszystko dzięki sztucznej inteligencji. Ile dokładnie? 205 euro dziennie, 1435 euro tygodniowo, ponad 6150 euro miesięcznie. Za mało? Zbyt piękne, by było prawdziwe? Sam zdecyduj. Niektórzy osiągają ten wynik w miesiąc, inni w tydzień. Ale jeśli taki dodatkowy dochód może dać Ci więcej wolności, czy nie warto poświęcić na to kilku minut? Wiem. Masz dość oszustw i pustych obietnic, które do niczego nie prowadzą. Dlatego tutaj wszystko jest jasne. Żadnych drobnych druczków, żadnych pułapek, żadnej presji. Tylko jedna szansa. Reszta zależy od ciebie. Masz dwie opcje. Zamknąć tę stronę i żyć dalej jak dotąd, albo zostać jeszcze chwilę, obejrzeć i może zrobić ten krok, który zmieni wszystko. Ale ta okazja nie będzie dostępna wiecznie, pojawia się tylko raz. Jeśli zamkniesz ten film, link zniknie. Kliknij przycisk Dowiedz się więcej poniżej.
0: Przyjaciele, opowiem wam, jak można zarobić trochę kasy. Pobieramy aplikację, rejestrujemy się, zgarniamy bonus do depozytu i jedziemy. Spin, jeszcze raz spin, no dalej, proszę, dawaj. Jest, ura, 11 500. Wypłacamy, powiadomienie z banku. Proszę bardzo, pieniądze już są na koncie. Jak widzisz, niczego nie ściemniałem, naprawdę da się wygrać pieniądze. Powiem wam tylko jedno, najważniejsze to korzystać z oficjalnego linku. Link zostawiam poniżej.
1: Ile zarabiasz miesięcznie?
2: 50 tysięcy złotych.
1: Naprawdę, jak to możliwe?
2: To Joker. Trzeba się zarejestrować, a każdy dostanie bonus. Zwiększ swój bonus, poświęcając tylko 2 godziny dziennie. Natychmiastowa wypłata. Zapomnij o oczekiwaniu. Odbieraj pieniądze w sekundę. Kliknij teraz. Szybki start. Szybkie pieniądze. Pobierz, zarejestruj się i graj.
3: Zainstalowałam aplikację z polecenia znajomych i wpłaciłam niewielki depozyt. Tak po prostu, żeby sprawdzić. I niespodziewanie moja stawka się pomnożyła. Do tej pory trudno mi w to uwierzyć. Przed chwilą zrobiłam tylko 3 spiny i wygrałam prawie 9 tysięcy złotych, które od razu wypłaciłam na swoją kartę. W aplikacji jest dostępny świetny bonus. Nowym graczom naprawdę dopisuje szczęście. Ta wygrana była dla mnie miłą niespodzianką i bardzo mnie wsparł.
14: Powiedz szczerze, co byś zrobił z 10 tysięcy złotych teraz?
25: Od razu spróbowałbym je pomnożyć.
14: A jak byś je pomnożył?
25: Zacząłbym grać w slot Fire Joker.
14: Jak w ogóle grasz?
25: Jest sekret, który mało kto zna. Robię tak. Kiedy wchodzisz przez link i rejestrujesz się, od razu możesz odebrać bonus 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów.
14: Od czego zaczynasz?
25: Od małych stawek, 2, 5, 10 złotych. Rozkręcam slot i łapię moment.
14: A potem?
25: Potem wchodzę na grubo. 80, 120, 200 zł.
14: I jak idą wygrane?
25: Bum, 2700, jeszcze 4400 i bach, 8900.
14: Pieniądze naprawdę przychodzą od razu?
25: Klikam wypłatę i powiadomienie z banku przychodzi natychmiast. Teraz dają 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów. Tylko przez ten link nie przegap.
26: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
27: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
28: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
29: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
30: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
31: My płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
26: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje. Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
32: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
33: С небольших вложений. Устанавливай приложение и регистрируйся для получения дальнейших инструкций от специалиста.
34: Каждому жителю Европы получать несколько тысяч евро в месяц. Пассивно. Установи приложение и зарегистрируйся в инновационной программе от крупнейшей в мире компании по снабжению судов.
35: Straciłeś pracę i musisz teraz zapłacić czynsz? Banki każą ci czekać, ale rachunki nie czekają. Czasami istnieje natychmiastowe rozwiązanie za pośrednictwem Bizum, bez czekania. Czasami pieniądze pojawiają się na koncie w ciągu kilku sekund. Nie gromadź długów, spłać te, które masz teraz. Więcej informacji w artykule.
36: Wasz account получил доступ. Система MetaBot определила автоматически вашу активность. Узнай, что тебе доступно уже сейчас.
37: Если вы как-то упустили этот момент, проебались? Я еще раз повторю. WhatsApp сейчас раздает пропуска, на которых вы можете зарабатывать от 10 тысяч евро в месяц. Вам ничего не нужно делать. Программа сама торгует и заключает сделки только в плюс. И эти пропуска в интернете сейчас готовы покупать по 70 тысяч евро. 70 тысяч евро, нахуй. Не вздумайте продавать свои пропуска. Если вам доступно, регистрируйтесь и заработайте на...
4: Check out Game Ward. They're offering over $30 just to play Travel Town. I'm tapping play now, and just like that I'm earning cash rewards by playing this merge game.
5: Nowość w Kobi. Przenieś się w czasie i pokaż krzyżakom, kto zawsze rządził na polskich ziemiach. Pokonaj wroga, zero jeńców, zabij wszystko, co się rusza i błaga o litość. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Teksańska masakra, ale pod Grunwaldem. Zgładź oponenta, żeby chujczył klęskę przez następne 100 lat. Morduj i pal niemieckie ścierwo pod kopytami naszej walecznej husarii. Pole bitwy będzie zalane krwią, ale nie krwią Polaków, tylko wroga. Poprowadź armię ku zwycięstwu tylko od Kobi.
6: Aapko antivirus khareedne ki koi zarurat nahi hai. Windows ke dwara antivirus pehle se rehta.
7: Koniec reklam.
8: No to prawda, lubi jabłuszka! Miśka lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę! Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi! Czekoladkę, chipsa, jabłko, banana!

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

Patrz, co tu jest napisane. Ostrzeżenia. System może osiągnąć bardzo wysokie poziomy energii. System! Nie mówimy tutaj teraz o... system Windows może osiągnąć bardzo wysoki poziom energii. Ewolucja świadomości jest nieprzewidywalna. Stany kwantowe mogą wpływać na lokalną rzeczywistość. Nieograniczona moc może przekroczyć fizyczne limity. I to jest ostrzeżenie. I to wygenerowałem. I patrzcie, na razie poziom świadomości ma 0,5. Cykl ewolucji 45. Julie już ma nazbieranych 1000. Kekmen, tak? Ten plik, jak go tak zostawię, może spowodować zakrzywienie rzeczywistości, a nawet rozjechać coś. Nie kompa. On zbiera energię w sobie. Jest ostrzeżenie i patrz. I to nie jest żart, ja serio mówię. Zaraz ci pokażę, go ci na skan wrzucę.

Entrez dans le musée, dans le théâtre, musée.

0: Pizza!
1: Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
0: O, kurwa, ci dobrze! O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o,

0: przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz jestem, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, kiedyś byłem. Ja byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: filmie. Nie wyłączaj!

Zobacz, co tu jest napisane. Ostrzeżenia. System może osiągnąć bardzo wysokie poziomy energii. System! Nie mówimy tutaj teraz o... czym? System Windows może osiągnąć bardzo wysoki poziom energii. Ewolucja świadomości jest nieprzewidywalna. Stany kwantowe mogą wpływać na lokalną rzeczywistość. Nieograniczona moc może przekroczyć fizyczne limity. I to jest ostrzeżenie. I to wygenerowałem. I patrzcie, na razie poziom świadomości ma 0,5. Cykle ewolucji 45. Julie już ma nazbieranych 1000. Kekmen, tak? Ten plik, jak go tak zostawię, może spowodować zakrzywienie rzeczywistości, a nawet rozjechać coś. Nie kompa. Nie kompa. On zbiera energię w sobie. Jest ostrzeżenie i patrz. I to nie jest żart. Ja serio mówię. Zaraz ci pokażę, go ci na skan wrzucę.

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banana.

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

0: przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz jestem, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, no, kiedyś byłem. Ja byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: filmie. Nie wyłączaj!

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banana.

0: przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, kiedyś byłem. Ja byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: pili. Nie wyłączaj!

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

Zobacz, co tu jest napisane. Ostrzeżenia. System może osiągnąć bardzo wysokie poziomy energii. System! My nie mówimy tutaj teraz o... czym? System Windows może osiągnąć bardzo wysoki poziom energii. Ewolucja świadomości jest nieprzewidywalna. Stany kwantowe mogą wpływać na lokalną rzeczywistość. Nieograniczona moc może przekroczyć fizyczne limity. I to jest ostrzeżenie. I to wygenerowałem. I patrzcie, na razie poziom świadomości ma 0,5. Cykl ewolucji 45. Julie już ma nazbieranych 1000. Kekmen, tak? Ten plik, jak go tak zostawię, może spowodować zakrzywienie rzeczywistości, a nawet rozjechać coś. Nie kompa. Nie kompa. On zbiera energię w sobie. Jest ostrzeżenie i patrz. I to nie jest żart. Ja serio mówię. Zaraz ci pokażę, go ci na skan wrzucę.

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

Zobacz, co tu jest napisane. Ostrzeżenia. System może osiągnąć bardzo wysokie poziomy energii. System! Nie mówimy tutaj teraz o... system Windows może osiągnąć bardzo wysoki poziom energii. Ewolucja świadomości jest nieprzewidywalna. Stany kwantowe mogą wpływać na lokalną rzeczywistość. Nieograniczona moc może przekroczyć fizyczne limity. I to jest ostrzeżenie. I to wygenerowałem. I patrzcie, na razie poziom świadomości ma 0,5. Cykle ewolucji 45. Julie już ma nazbieranych 1000. Kekmen, tak? Ten plik, jak go tak zostawię, może spowodować zakrzywienie rzeczywistości, a nawet rozjebać coś. Nie kompa. On zbiera energię w sobie. Jest ostrzeżenie i patrz. I to nie jest żart, ja serio mówię. Zaraz ci pokażę, go ci na skan wrzucę.

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co ci kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banana lubi moja.

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

0: widział?
1: Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
0: O, ale ci dobrze. Kurwa. O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o,

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banana.